Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Witam. Rozpoczęła się jesień i to nie tylko ta astronomiczna, ale też ta kalendarzowa. Niektórzy się cieszą, bo można ubierać się wreszcie na cebulkę, bo można zamówić pumpkin spice latte, czyli dyniową kawę, bo grzyby, bo kocyk, bo seriale. Inni się smucą, bo chlapa, szaro i wieje wiatr. Gustaw Nowak, kłaniam się i na wstępie od razu przyznam, że o ile kiedyś miałem problem z tą porą roku, tak dziś uwielbiam jesień. A główny powód to właśnie ta temperatura, która pozwala spacerować bez przegrzania się, za to z niekiedy naprawdę niesamowitymi widokami. A jakie widoki mamy na najbliższą godzinę? Różnorodne, bo będzie o tym, jak w Bydgoszczy będzie można nieźle zaoszczędzić, będzie o pięknym i bardzo otwartym miejscu działającym w samym sercu miasta, będzie nieco o polityce, zamieszaniu związanym z bydgoskimi bibliotekami, o bezpieczeństwie, ale też o trzecim sektorze i bydgoskiej etnografii. Będzie ciekawie, będzie różnorodnie, a na start będzie Beata Korzeniowska, bo to już nasza tradycja, że nasze spotkania zaczynamy właśnie od spotkania z Becią.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. 12 zarzutów kradzieży i przywłaszczenia mienia usłyszał 17-letni bydgoszczanin. Łupem nastolatka padło 11 motocykli i motorowerów oraz osprzęt do tych jednośladów. Odpowie też za kradzież telefonu komórkowego i dokumentów. Grozi mu do 5 lat. W Toruniu toczy się śledztwo w sprawie księgowej, która z sądu rejonowego w Bydgoszczy wyprowadziła prawie 500 000 zł. Śledztwo trwa już 3 lata i w sprawie interweniował właśnie minister sprawiedliwości. Nie będzie nowej trasy rowerowej w Bydgoszczy. 12 milionów złotych za 2 kilometry to za dużo. Drogowcy unieważnili przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż Wojska Polskiego. Magda Tkaczyk.
3: Również w innym postępowaniu cena może być przeszkodą w realizacji zadania. Chodzi o 4,5-kilometrową trasę rowerową, która połączy Śródmieście i Bartodzieje. Najniższa z ofert, jest to blisko 25 milionów złotych wyższa niż zaplanowany budżet.
2: Kolejne gruntówki na Miedzeniu i Osowej Górze zostaną utwardzone. Zarząd Dróg ogłosił właśnie przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla ulicy Prądy, Przyczółek, ulicy Pszczelnej i Noteckiej. Bydgoska Fundacja Gramy dla Onko przekazała wózki reanimacyjne dla onkologii dziecięcej w szpitalu imienia Jurasza. Fundacja planuje też zakup 4 specjalistycznych materaców przeciwodleżących, które trafią do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Wszystko dzięki środkom zebranym podczas festynu charytatywnego na początku września. I tak właśnie kibice cieszyli się z awansu. Abramczyk Polonia wróciła po 13 latach na swoje miejsce. Jest w najlepszej żużlowej lidze świata. Wielkie brawa. Kibice byli cierpliwi, natomiast cierpliwość kończy się policjantom. Funkcjonariusze z Bydgoszczy i regionu ostrzegają rząd i stawiają ultimatum: albo realizacja obietnic finansowych, albo powrót do ogólnokrajowego protestu. A związkowcy domagają się konkretnych decyzji i wiążących terminów, przede wszystkim w sprawie karty rodziny mundurowej oraz zmian w systemie uposażenia i świadczeń. Rozpoczyna się remont konserwatorski zabytkowego gmachu 6. Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Naprawiony zostanie sufit sali gimnastycznej. Dawny blask odzyska też elewacja. Obiekt przy Staszice 4 to jeden z najokazalszych budynków edukacyjnych w mieście. Czas na remont bogato zdobionej elewacji. S10 Bydgoszcz na Kłowyżysk musi poczekać. Wpłynęły odwołania od wyników przetargu, a to wydłuży formalności. Wcześniej planowano budowę na lata 2028-2031. Uczniowie bydgoskiej samochodówki wyremontowali muchobijkę. To lekka armata przeciwpancerna produkcji radzieckiej. To eksponat należący do Muzeum Wojsk Lądowych. 3 lata temu młodzież odnowiła dla Muzeum Moździerz, a niebawem rozpocznie remont transportera Scott.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Pora przyjrzeć się pewnej popularnej akcji, w ramach której nie tylko w Bydgoszczy, ale i w okolicy można sporo zaoszczędzić. Metropolia za pół ceny to inicjatywa, którą chyba wszyscy znamy doskonale, a o szczegółach tegorocznej odsłony powiedziano na konferencji prasowej. Na co możemy liczyć między 28 września a 4 października? Powiedziano na specjalnej konferencji prasowej. Na jej skrót zapraszam teraz, a zacznie wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
4: W tym roku w Bydgoszczy obchodzi 680 urodziny od czasu nadania praw miejskich. Metropolia Bydgoszcz obchodzi 10 urodziny rodziny od czasu powołania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, a akcja Metropolia za pół ceny to już 9. edycja. Od 9 lat zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali w ciągu tygodnia przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców Metropolii Bydgoszcz o połowę, o 50%. Ja już dziś mogę serdecznie zaprosić i zapraszam do wysłuchania wszystkich szczegółów.
1: A te przybliży przedstawicielka operatora akcji Zuzanna Kozłowska.
5: Jako operator bardzo cieszymy się, że po raz kolejny możemy współtworzyć ten projekt, który już tak naprawdę na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń mieszkańców Bydgoszczy, jak i całego regionu. Zainteresowanie tegoroczną akcją po raz kolejny pokazuje, jak bardzo ona jest atrakcyjna. Mamy już zgromadzonych ponad 160 partnerów z całego terenu Metropolii Bydgoszcz. To, co szczególnie nas cieszy, to to, że oferta jest bardzo zróżnicowana i bardzo bogata. Tradycyjnie największy filar stanowi gastronomia, wszelkie restauracje, kawiarnie, piekarnie i tym podobne. Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z bardzo bogatej oferty kulturalnej, ale także rozrywkowej czy rekreacyjnej. Mamy wśród partnerów siłownie, kluby fitness, muzea, teatry, więc tak naprawdę jest tego bardzo dużo. I oczywiście standardowo nie mogłoby zabraknąć sektora uroda i zdrowie. Branża beauty również jest, stanowi bardzo dużą część naszych partnerów. Gabinety kosmetyczne, kosmetologiczne, salony spa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I przede wszystkim Metropolia za pół ceny zachęcamy nie tylko klientów w przyszłym tygodniu do brania udziału w akcji, korzystania z tych zniżek, ale również przedsiębiorców, żeby się zgłaszali. Można dotrzeć do nowych klientów, do nowych odbiorców, którzy bardzo często zostają z przedsiębiorcami na stałe po akcji.
1: Powtórzę, że akcja Metropolia za pół ceny potrwa od 28 września do 4 października.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz zapraszam do miejsca wyjątkowego, magicznego i bardzo ważnego. Miejsca, które przez wiele osób na pewno jest kojarzone i które ma swoje stałe miejsce w wielu sercach. Chodzi o siedzibę Fundacji Światłownia, w której panuje niepowtarzalna atmosfera i w której dzieje się wiele. W planach są m.in. koncerty, ale też premiera filmowa oraz premiera książkowa. To dowód na to, że Światłownia inspiruje, ale też uczy i niesie radość. O szczegóły tego, co przed nami, zapytałem na miejscu. Zapraszam.
6: Gustaw Nowak, jeśli szukacie planów na kolejne tygodnie, no to być może usłyszycie teraz coś dla siebie, no bo przyszedłem do Fundacji Światłownia przy ulicy Świętej Trójcy 15, gdzie spotkam się z Grzegorzem Dudzińskim, właśnie przede mną siedzącym. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No właśnie, zapytam o to, co tutaj planujecie, jakie są wasze największe plany i jakie są wasze oczka w głowie. No dobra, no to co przed nami?
7: No, w zasadzie od 14 lat, bo tyle czasu istnieje Światłownia w Bydgoszczy przy Świętej Trójcy 15.
6: Piesek w tyle nie może się doczekać.
7: To oczkiem w głowie cały czas są oczywiście nasze koncerty muzyczne. Tutaj występują głównie ludzie z kręgu Krainy Łagodności. Pojawia się też blues, pojawiają się szanty, jazz czasami. W każdym razie jest jeden wspólny mianownik. Ci ludzie, którzy u nas występują, muszą mieć coś do powiedzenia. Co tydzień, w każdy piątek, godzina 18, często też w soboty, ponieważ no już tych piątków jest za mało, także jeżeli ktoś koniecznie chce wystąpić, to przesuwamy go na sobotę.
6: To gdzie, od razu zapytam, możemy znaleźć rozkład koncertów, które nas czekają?
7: Dokładny rozkład koncertów znajdziecie na naszej stronie internetowej światłownia.eu.
6: To jeśli chodzi o koncerty, ale słyszałem, że jeszcze nad czymś pracujecie.
7: No, dzieje się wokół Światłowni bardzo dużo. Otóż kilka miesięcy temu zgłosił się do mnie reżyser, doktorant z łódzkiej filmówki Michał Wojtasik, i zaproponował, że on chce zrobić film dokumentalny o Światłowni, o mnie, o innych niewidomych, i chciałby potraktować ten film jako wstęp do czegoś większego, czyli obecnie ma powstać taka jakby krótsza wersja tego filmu z takim przekierowaniem, że jeżeli znajdzie sponsorów, to stworzy właśnie w oparciu o ten materiał, o dodatkowe jakieś dokrętki, pełnometrażowy duży film dokumentalny z wejściem do kin.
6: Rewelacja, a jak pan na to zareagował?
7: No oczywiście wow. Jak mogłem zareagować?
6: To jest niektórzy się wstydzą, mówią, nie. gdzie tam.
7: Jak ja się nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali. A generalnie chodzi o to, żeby jeżeli o światłowni będzie się mówiło więcej, to będziemy mieli większą szansę na normalne funkcjonowanie. Także ja tutaj nie mam absolutnie żadnych oporów.
6: No i pochwalam taką postawę.
7: Także no, to jest kwestia tego filmu. Natomiast też zmobilizowałem się w końcu i napisałem do końca książkę właśnie o światłowni pod tytułem Niewidzialne linie światłowni. Jest to książka w zasadzie złożona z takich trzech części. Jest tam moja historia utraty wzroku, są historie niewidzialnej linii, czyli telefonu zaufania dla osób tracących wzrok, i jest trzecia część, w której zawarłem różnego typu artykuły, czy felietony, czy posty nawet rozbudowane na temat osób niewidomych. Chodzi o to, żeby ta książka była jakby takim pomostem pomiędzy światem osób widzących i światem osób niewidomych.
6: A długo ten tekst dojrzewał?
7: To już było w zasadzie gotowe, bo ja te rozmowy z niewidzialnej linii, no, niewidzialna linia generalnie jest to telefon zaufania dla osób tracących wzrok, na numer 509-76-7689 można zadzwonić o każdej porze i porozmawiać o tym, że na przykład, że się traci wzrok, o wszystkich konsekwencjach. To są bardzo trudne rozmowy.
6: Ale bardzo czasami potrzebne.
7: Czasami trwają po kilka godzin. I to już całe moje otoczenie wie, że jak mam taki telefon, to my możemy gdzieś się wybierać akurat na spacer czy coś. Ja się wyłączam całkowicie i oni muszą wyjść, po prostu zostawić mnie w spokoju. Ja wtedy rozmawiam z tą osobą, która właśnie potrzebuje tego kontaktu. Także te historie tych ludzi, oczywiście bez żadnych danych umożliwiających rozpoznanie, to już od lat opisywałem na Facebooku, czyli kwestią było tylko spisanie tego wszystkiego, poprawienie, redakcja, dopisanie mojej części i zebranie w tych ciekawszych materiałów na temat niewidomych.
6: Ale dlaczego ta książka się ukaże? Dlaczego postanowił pan napisać ją i wydać?
7: Chodzi o to, żeby osoby widzące w większym stopniu mogły zrozumieć niewidomych. Co jest dla nich ważne, co jest dla nich najważniejsze, co jest niedopuszczalne wobec niewidomych, jak możemy funkcjonować, że niewidomi to normalni ludzie, tylko że bez wzroku, bo paradoksalnie okazuje się, że nie jest to taka oczywistość. Ja często, jak idę na przykład do urzędu z przewodniczką na przykład, no to urzędnik na przykład potrafi się zwracać do mojej przewodniczki, a nie do mnie. A przecież ja przyszedłem w swojej sprawie, nie? Czy generalnie sam początek czegoś takiego jak instrukcja obsługi niewidomego, bo prowadzimy taką instrukcję w szkołach, szkole w ten sposób urzędników, policjantów, strażników miejskich. No i generalnie takie szkolenie polega na tym, że mówię o tym, jak pomagać, jak nie przeszkadzać niewidomym. A wszystko się wzięło z jednej sytuacji, że wiele lat temu poszedłem do jednego z bydgoskich urzędów, przez litość nie powiem do którego. Nie miałem wtedy jeszcze psa przewodnika, także sam trafiłem przed biurko urzędnika i słyszę, że ten urzędnik tak wierci się w tym krześle, no bo to niewidomy to słyszy. Nie wie co powiedzieć, w końcu wydukał: wie pan, no ja nie mam doświadczenia z osobami niewidomymi. Czy pan będzie rozumiał, jak ja do pana będę mówił? Ja się zacząłem śmiać wtedy i równie głupio odpowiedziałem: tak, ale musi pan mówić bardzo powoli i bardzo wyraźnie.
6: On dopiero tak wtedy zrobił?
7: Nie, on dopiero wtedy zrozumiał, że palnął głupotę, a ja zrozumiałem, że coś jest nie w porządku na tym styku świata osób widzących i świata osób niewidomych. Że dopóki nie będziemy wzajemnie siebie rozumieć, no to nie będzie dobrze.
1: Do rozmowy z Grzegorzem Dudzińskim wrócimy za moment.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: muszę zadać takie prozaiczne pytanie, które często jako osobie widzącej mi się nasuwa przy skrzyżowaniach gęstych w Bydgoszczy. Kiedy z różnych sygnalizatorów docierają do mnie różne pikania, czy wam osobom niewidomym te pikania cokolwiek podpowiadają, czy to też jest chaotyczne?
7: Zależy, o które skrzyżowanie chodzi, zależy o jakie rozwiązanie techniczne chodzi, bo są skrzyżowania, na których klikacze, bo o nich mówimy, działają bez zarzutu. Ja słyszę po prostu w momencie, kiedy zaczyna się to klikanie, że mam zielone światło, mogę iść spokojnie, bezpiecznie na drugą stronę ulicy. O, i tutaj przy okazji, bo tak...
6: Musiałem zadać to pytanie, zawsze mnie to ciekawiło.
7: Bardzo fajnie, bo dobre rozwiązania trzeba pochwalać. Także ja pochwalę przy okazji toruńskie rozwiązania. W Bydgoszczy są tylko klikacze, które się pojawiają przy okazji zielonego światła. Natomiast w Toruniu jest genialne i bardzo proste rozwiązanie, że oprócz tych klikaczy na zielone światło, to jest jeszcze tak zwany sygnał oczekujący. Czyli po prostu niewidomy, zbliżając się do przejścia, ma taki sygnał, gdzie to przejście się znajduje. Genialna sprawa, bardzo fajna. Bardzo pomocna dla niewidomych. I tak samo w Toruniu też jest przycisk, który jak się naciśnie, to można wysłuchać, jaki tramwaj na przykład, czy autobus podjedzie.
6: Jest coś takiego.
7: U nas jest tylko wyświetlacz. Z tego wyświetlacza za dużo nie zobaczę.
6: To od razu się dowiadujemy. Być może słucha nas jakiś urzędnik bydgoski. Jeśli ktoś chciałby właśnie konsultacji, jakie rozwiązania są potrzebne, no to tutaj do światłowni może podejść.
7: Jeszcze jedno, są tak zwane rowki prowadzące. To są i w Toruniu, i w Bydgoszczy.
6: Tak, dosyć powszechnie już.
7: Tak, tylko że nie jest to jeszcze tak bardzo dobrze rozwiązane. Świetne rozwiązanie tych rowków jest na przykład w Warszawie. Tam od dworca centralnego praktycznie przez całe Jerozolimskie można przejść na Nowy Świat, właśnie trzymając laskę w tym rowku prowadzącym. Genialna sprawa, bardzo ułatwia poruszanie. Ale no cóż, takie wykonanie takiego rowka kosztuje i często wykonawca, który jest zmuszony przez prawo budowlane do zamieszczenia takiego rowka, idzie kompletnie na skróty, bo na przykład niedaleko stąd, kilkaset metrów, na skrzyżowaniu Kordeckiego i Fosza, są takie genialne rowki, które od skrzyżowania prowadzą ni mniej, ni więcej tylko na trawnik. Także ja chodząc z ramenem, to mogę przyjąć, że wykonawca przyjął, pomyślał o psie przewodniku, żeby się tam wysikał, no ale to oczywiście taki głupi żart, natomiast w żadnej mierze nie rozwiązuje to problemów niewidomych, bo ten robek powinien iść wzdłuż chodnika.
6: Jak najbardziej. Mam nadzieję, że tych absurdów będzie jak najmniej i mam nadzieję, że urzędnicy będą tutaj mimo wszystko zaglądać i podpytywać się, jakie rozwiązania będą właściwe.
7: Jeżeli chodzi o kolejne rozwiązania, są takie płytki specjalne z wypustkami, które zaznaczają początek przejścia dla pieszych. Dla niedowidzących one mają jakiś specyficzny kolor, żółty. Natomiast niewidomi powinni je wyczuwać stopą, właśnie poprzez to, że są te wypustki. Tutaj na przykład na rondzie grunwaldzkim te wypustki są kompletnie niewyczuwalne, bo są takie małe po prostu te wypustki. Świetnym rozwiązaniem są wypustki na dworcu głównym. Tam po prostu wykonawca zadbał o to, żeby te wypustki były duże, wyczuwalne i przez to zapewniały bezpieczeństwo niewidomym. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej inspekcji z Polskiego Związku Niewidomych, inspekcji podczas odbioru wagonów PES-y. Całkowity przypadek. Ja jechałem z projektem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a ta inspekcja chodziła po wagonach i oceniała te nowe wagony PES-y. Szlak mnie trafił, jak jedyna niewidoma w tym gronie po prostu usiadła sobie w fotelu i do końca tej inspekcji tam siedziała. Natomiast cała reszta, czyli osoby niedowidzące, chodziły i oceniały rozwiązania specjalnie dla niewidomych. I przez to na przykład, nie wiem, w wagonach PES-y drzwi, które mogłyby się otwierać automatycznie, jeżeli ktoś idzie, to one się otwierają na specjalny przycisk, no, który trzeba znaleźć i o którym trzeba wiedzieć. Absurdalne rozwiązania, no ale niestety sami niewidomi jakby zgodzili się na to, nie uczestnicząc.
6: Też czasami w pociągach słyszę takie komunikaty, drzwi otwierają się z prawej strony albo z lewej strony, ale często tych komunikatów brakuje na przykład i wy wtedy musicie zgadywać troszkę.
7: No tak, tak. To...
6: Bo te drzwi też są przecież na przycisk.
7: No. Kierowcy, powiedzmy, jeżdżąc czy po Bydgoszczy, czy po innym mieście, no, wyłączają tak zwaną gadaczkę. No, ja się trochę nie dziwię, bo przez 8 godzin wysłuchiwać jednostajnego głosu, który tam oznajmia wszystko o przystankach. No ale dla nas to jest niestety potrzebne. Zresztą dla nas, no nie tylko dla niewidomych, bo dla osób starszych z jakimiś tam niepełnosprawnościami też to jest przydatne przecież.
6: No jasne. Dobrze, to dopytam jeszcze o temat książki, bo o tych sprawach właśnie dotyczących życia w mieście jako osoba niewidoma, no podejrzewam, moglibyśmy cały dzień mówić, a jeszcze byśmy tematu nie wyczerpali. Ale być może jakimś przybliżeniem tych spraw właśnie będzie książka, która kiedy będzie miała swoją premierę?
7: Rozmawiałem z wydawcą, bo książka jest już w korekcie w tej chwili i też ruszą prace związane z audiobookiem, bo powstanie audiobook tej książki. Lektorką będzie Ewa Dąbrowska, dziennikarka, no a całą resztę, czyli nagranie, montaż, oprawę muzyczną, no, zrobimy tutaj w światłowni.
6: To nie mogę się doczekać i podejrzewam, że premiera tej książki też tutaj w światłowni.
7: No, na pewno, na pewno.
6: Postaram się przybyć, a jak nie, to porozmawiamy tuż po premierze. No i co, do usłyszenia w takim razie.
7: No, przy okazji taki mały instruktaż. Niewidomemu jak najbardziej można powiedzieć do widzenia, do zobaczenia, bo to są najlepsze życzenia na świecie.
6: Dobra, no to powiem, chociaż w radiu zazwyczaj mówię do usłyszenia, ale ten jeden wyjątek niech będzie. Do zobaczenia w takim razie w światłowni. Z Grzegorzem Dudzińskim rozmawiałem. Gustaw Nowak, do usłyszenia.
1: A dodam jeszcze bardzo ważną informację, która dotarła do mnie już po nagraniu rozmowy z Grzegorzem. Otóż Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uruchomiło zbiórkę dla Grzegorza Dudzińskiego. Celem jest zakup nowego telefonu, m.in. do obsługi niewidzialnej linii wsparcia. Zebrane środki pomogą też w wydaniu książki oraz przysłużą się działalności Fundacji Światłownia. Zbiórka trwa na platformie Fundatores pod hasłem Wsparcie dla niewidzącego dziennikarza Grzegorza Dudzińskiego. Ach, a książka, o której mówiliśmy, będzie mieć swoją premierę w połowie października. Na pewno powiem o niej na naszej antenie.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przyjrzałem się kilku sprawom. Po pierwsze, spotkałem się z uczestnikami 6. edycji programu Kuźnia Liderów Regionu. W jego ramach młodzi ludzie także z Bydgoszczy uczyli się

0: może rozmawiać z ludźmi wykształconymi, dużo starszymi od siebie, i jest to pokazanie, takie otwarcie bram dla młodego człowieka, że świat ten, no tak naprawdę jesteśmy teraz w Urzędzie na Marszałkowskim, czyli świat taki dość polityczny, poważny, jest otwarty dla młodego człowieka i trzeba tylko wykonać ruch, żeby w nim się stawić. Przez ten miesiąc, przez te 5-6 spotkań, przez różne wolontariaty, na których byliśmy razem, dobrze się poznaliśmy i naprawdę grupa jest świetna.
1: Nazywam się Maja Butrykowska. Później właśnie stawia na rozwój właśnie w stronę takich funkcji liderskich, ale też takich głównie wolontariackich, więc jest to przede wszystkim taka fajna okazja, żeby po pierwsze poznać fajnych ludzi, którzy również się interesują czymś podobnym, ale też po prostu taki, żeby się rozwinąć, bo też trzeba stawiać w tym świecie na samorozwój. Każdy raczej był przyjaźnie do nas nastawiony, chciał jakiejś współpracy, pomagał, więc było okej.
2: Nazywam się Rafał. Dało mi to na pewno rozwój umiejętności miękkich. Mieliśmy zajęcia na przykład z tego, jak pogłębione wywiady prowadzić, również zajęcia z fundraisingu, jak organizować projekty społeczne. Dzięki temu zdobyłem wiedzę tak naprawdę, jak wpływać realnie na życie nie tylko mojej małej społeczności, ale tak naprawdę jak i organizować projekty na skalę całego województwa. Na przykład chciałbym zdecydowanie zorganizować coś związanego z olimpiadami. W Polsce problemy olimpiad różnych przedmiotowych jest taki, że materiały do nich są albo bardzo ciężko dostępne, albo bardzo drogie. Chciałbym zorganizować darmowe zajęcia od uczniów dla uczniów, czyli takie najbardziej efektywne, bo uczniowie też rozumieją stres i problemy wynikające z tych wszystkich problemów.
3: W Urzędzie Marszałkowskim dopytałem też o projekt uczelnianego interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, który wystartował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Odpowiada on na współczesne wyzwania i problemy, a będzie realizowany również w Bydgoszczy. Pytanie, na które postara się odpowiedzieć, brzmi: jak nowe technologie zmieniają nasze życie i relacje z innymi? A tu pojawiają się oczywiście szanse, jak i zagrożenia, mówi doktor habilitowany Radosław Sojak.
4: To jest projekt parasolowy, w związku z tym badania są już prowadzone. One są prowadzone na kilku wydziałach. Prowadzą je z jednej strony nasi teologowie, z drugiej strony nasi prawnicy. Zaangażowani są w to bardzo socjologowie.
5: Czy w ten projekt będzie też włączone Kolegium Medicum?
4: Tak, na tyle, na ile Kolegium Medicum jest włączane w projekty uniwersyteckie, a jest włączane, oczywiście będzie do tego zaproszone. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nam zależy na analizowaniu tych kosztów takich, powiedziałbym, miękkich. Jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych technologii, medycy mają swoje bardzo, bardzo jasne i bardzo restrykcyjne procedury dotyczące tego, jak to jest wszystko testowane i sprawdzane, więc myślę, że może nie tyle sama medycyna, nauki o zdrowiu znajdą tutaj na pewno miejsce. To jest taki bardzo silny nurt refleksji, pokazującej, że bardzo często społeczeństwa, relacje międzyludzkie, nasza psychologia nie nadąża przede wszystkim za tempem zmian technologicznych. W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy. My tego nie mamy jako państwo. No, w związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów wprowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi i jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych, tego rodzaju refleksja przynajmniej była, żeby ona się pojawiła, żeby nie było tak, że my będziemy mądrzy po szkodzie, najpierw wejdziemy jak w masło w nowe technologie, a potem się okaże, że będziemy się zastanawiali, w jaki sposób wykonać ograniczenia strat wśród młodych ludzi, ale niekoniecznie, bo to dotyczy również seniorów w kontekście innych być może zmian technologicznych. Socjologowie starają się robić badania na grupach reprezentatywnych dla populacji. Prawnicy robią oczywiście analizę skutków wprowadzenia regulacji prawnych. Jesteśmy w trakcie w tej chwili takiego dosyć dużego badania dotyczącego tego, w jaki sposób osoby wierzące i kapłani, czy osoby konsekrowane postrzegają relacje między wiarą a nauką. To napięcie też rośnie, też staje się jednym z takich istotnych podziałów społecznych, zwłaszcza w przestrzeni znowu cyfrowej.
3: Kierownikiem Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie jest ksiądz profesor Piotr Roszak.
6: Porozumienie próbuje zgłębiać, jak zmieniają nas technologie, jak włączają się w procesy decyzyjne, jak wykorzystujemy do rozwiązywania konfliktów, projektowania własnej przyszłości, ale także jak zapobiegać pewnym niechcianym formom interwencji dotyczącym dezinformacji, malinformacji. I w naszym interdyscyplinarnym zespole z prawnikami, socjologami, teologami zastanawiamy się, jak

0: człowiek się zmienia przez to, że dopuszcza coraz więcej technologii i przede wszystkim nam zależy na tym, abyśmy potrafili pokazać, w którym miejscu powinna być technologia, bo to, że jest obecna, to jest oczywiste i będzie, natomiast jest ważne, w którym momencie dopuszczamy ją do podejmowania wraz z nami decyzji.
1: Jednym z ważnych elementów, którym zajmie się centrum, ma być też niestety wciąż obecne zjawisko hejtu. Nie sądzę, że uda się znaleźć na nie lek, ale jakakolwiek poprawa w tym aspekcie będzie na wagę złota. A za chwilę wracam, zostaniemy jednak w Urzędzie Marszałkowskim.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, mamy wrzesień, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co działo się jeszcze w czerwcu. Wtedy to w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Bardzo ciekawa sesja z punktu widzenia Bydgoszczy. Poruszono na niej ważne tematy związane m.in. z koleją. Do tego jeszcze dojdę. Było też o strategii rozwoju województwa, o tym też będzie, ale także, i od tego zacznę, o bydgoskiej sieci bibliotek. Okazuje się bowiem, że dwie filie wojewódzkiej i miejskiej biblioteki takiej publicznej, której organem prowadzącym jest właśnie województwo, zostały przeznaczone do likwidacji. Chodzi o dwa obiekty, które zdecydowanie nie przynoszą chluby miastu i wyjścia są dwa. Albo kosztowny generalny remont, albo rzeczona likwidacja. Padło na to drugie, co, jak mówi radny sejmiku Jarosław Wenderlich, miało spotkać się z oburzeniem wielu mieszkanek i mieszkańców. Posłuchajmy.
3: No już w ubiegłym roku Rada Osiedla Wyżyny wnioskowała o remont budynku na Wyżynach. Radni osiedlowi twierdzą, że nie dostali w tym zakresie odpowiedzi. A budynek na Wzgórzu Wolności jest na parterze, no to przerobienie go to nie jest żaden praktycznie problem. I co należy podkreślić, z tych budynków korzysta głównie młodzież i dzieci. Osiedlowi radni wskazują, że w okresie wakacyjnym, gdy zamknięta jest szkoła podstawowa, to właśnie na Wzgórzu Wolności dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki. To są, pamiętajmy, które znajdują się na terenie blokowisk. Blokowiska często są swego rodzaju pustyniami kulturalnymi. Powinniśmy pamiętać, że tutaj nie zawsze powinien decydować pieniądz, powinien decydować tylko także czynnik rozwoju w jakiś sposób, rozwoju czytelnictwa, rozwoju kulturalnego. Nie ma cały czas Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0. Ja jak byłem, pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadzaliśmy te programy. Do tej pory bibliotekarze, różne środowiska związane z księgarstwem, no wnioskują, żeby w końcu ten program został przyjęty. Więc nawet tak, nie ma po pierwsze programu, po drugie zamykamy filię bibliotek, to wszystko prowadzi do jednego, że liczba czytelników będzie spadała, a będzie to dodatkowy utrudniony dostęp do czytelnictwa dla najuboższych, dla dzieci. Ja mam korespondencję z rad osiedli, rozmawiałem z przewodniczącymi rad osiedli, rozmawiałem z radnymi, no i ta biblioteka dla niektórych osób jest swego rodzaju drugim domem. I oczywiście można powiedzieć, bo takie argumenty padają, że dwa kilometry w te, dwa kilometry w tamte, ale dla starszych osób albo dla dzieci to dwa kilometry to jest olbrzymi kawał drogi, w szczególności, że w pobliżu tych filii bibliotecznych znajdują się przedszkola, a panie bibliotekarki przeprowadzają zajęcia edukacyjne właśnie w tych filiach. Szkoda, że nie było rozmowy z przedstawicielami społeczności lokalnej, z radami osiedli. Nie zawsze pieniądz powinien decydować.
1: W tym przypadku nie decyduje tylko pieniądz. Zdecydowała też Rada Miasta Bydgoszczy, która sama zwróciła się do zarządu województwa z pomysłem likwidacji filii przy ulicach Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca.
3: Nawet jeżeli miasto Bydgoszcz wyraziło tutaj wolę, żeby takich zmian dokonać, to pytanie, czemu o tym nie wiedzieli radni miasta, czemu o tym nie wiedziały rady osiedli, to powinno być poddane wcześniej konsultacji albo przynajmniej ogólnej dyskusji na posiedzeniu Komisji Kultury. Na posiedzeniu Komisji Kultury można powiedzieć, że wszyscy umywali ręce w tym temacie, więc dyskusja jak najbardziej, a może znajdą się na to dodatkowe środki, bo pamiętajmy też o tym, że prezydent miasta nie chciał, żeby ten temat stanął także na sesji Rady Miasta Bydgoszczy, gdzie był złożony formalny wniosek przez radną Grażynę Szabelską.
1: Decyzji związanej z omawianymi zmianami, czyli powtórzę, likwidacją dwóch filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca, broni Katarzyna Stranskaja, radna sejmiku województwa, której oddam głos. Posłuchajmy jej argumentów.
4: Ja sobie pozwolę przedstawić moją prywatną opinię, ale myślę, że wszyscy radni będą w tym temacie zgodni. Chciałabym się odnieść do ustawy o dostępności i o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Osoby o szczególnych potrzebach to nie tylko osoby z niepełnosprawnością, rodzicami, to również matki z małymi dziećmi, to również seniorzy. Ja w Bydgoszczy pojechałam i sprawdziłam te dwie biblioteki. Jedna na Ujejskiego, co prawda jest na parterze, natomiast jest w bardzo złym stanie technicznym. Tam są zbyt wąskie drzwi, nikt nie wjedzie na wózku, do tego nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w języku Braille'a. Ta druga biblioteka na Bohaterów Kragujewca znajduje się na pierwszym piętrze. Tam również nie ma windy, nie ma schodołazu, jest ona po prostu niedostępna. Zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, każdy obiekt publiczny musi się dostosować do tej ustawy. Albo wprost, albo zapewnić dostęp alternatywny. I to jest nasz obowiązek. Oczywiście biblioteki same w sobie stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast no nie możemy zapomnieć o tej dostępności, która, mam takie przekonanie, jest jeszcze czasem pomijana. Dodam jeszcze, że w odległości około kilometra dwóch od obu bibliotek są dwie w pełni dostosowane. Jedna jest na pierwszym piętrze, ale ma windę, ma toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Ona jest świeżo po remoncie. Znajduje się na ulicy Marii Konopnickiej, czyli od tej biblioteki na Ujejskiego. Jest w odległości około kilometra. Druga biblioteka jest na Kaczyńskiego. Ta dotyczy tej biblioteki na Bohaterów Kragujewca. Ona jest na parterze, jest też w pełni dostosowana. W niej odbywają się wspaniałe warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, bo biblioteka to nie tylko teraz wypożyczanie książek. To są takie, nawet mogę powiedzieć, domy kultury, w których dzieją się bardzo fajne rzeczy. Osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza i tak nie da rady wejść do tej biblioteki, więc kilometr, myślę, że to nie jest duża odległość do pokonania i mam takie poczucie, że to będzie zdecydowanie lepsze dla mieszkańców, żeby mogli mieć w pełni dostępne i w pełni dostosowane miejsca, gdzie będą mogli realizować swoje pasje.
1: Kwestia likwidacji filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca jest już niemal przesądzona, ale przy tym temacie warto zapytać o kwestię głównej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Tam przypomnę, trwały przygotowania do wielkiego remontu. Ostatecznie z niego zrezygnowano. Zamiast tego ma powstać zupełnie nowy budynek, kontynuuje radna Stranskaja.
4: I to jest kolejna sprawa. Ta biblioteka jest też niedostosowana. Mało tego, jest ona budynkiem objętym nadzorem konserwatorskim. To jest bardzo kosztowne wprowadzenie takich zmian. Natomiast nowy budynek, zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, musi być już dostosowany, ponieważ stosujemy tak zwane projektowanie uniwersalne. Tak, żeby wszystkie obiekty były dostosowane dla wszystkich i dostępne dla wszystkich.
1: A jakie są szczegóły dotyczące nowej siedziby biblioteki? Co z przetargiem? O to zapytałem marszałka Piotra Całbeckiego. Będzie krótko.
5: W tej chwili trwają prace koncepcyjne, funkcjonalno-użytkowe. Jak tylko będziemy mieć dokładne dane, co chcemy zbudować, ogłaszamy przetarg na wykonanie, na wolnie wykonawcy dokumentacji.
1: Ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji spodziewane jest prawdopodobnie na koniec bieżącego roku lub na początek przyszłego. To pozwala mi estymować, że przetarg na budowę zostanie ogłoszony co najmniej w drugiej połowie 2027 roku. Trochę jeszcze zatem zaczekamy. Kwestia bibliotek to jednak nie jedyny temat, który jeszcze przed wakacjami wzbudził emocje. Warto przypomnieć jeszcze o planach związanych z budową zintegrowanej sieci kolejowej. Według zaprezentowanych w czerwcu zamierzeń głównymi beneficjentami z naszego województwa miałyby być Włocławek, Toruń i Grudziądz, bo to tam prowadziłaby centralna magistrala kolejowa Północ łącząca Warszawę z Trójmiastem. Bydgoszcz nie znalazła się na trasie tej właśnie magistrali, co zaniepokoiło radnego sejmiku Marka Gralika.
6: W ogóle się cieszymy, że taki projekt powstał, dlatego że no jest nadzieja, że on będzie realizowany. To nie jest kwestia dwóch, trzech, czy nawet pięciu lat, ale dobrze, że tak jest, bo tak było w przypadku dróg typu autostrady, drogi szybkiego ruchu. On powstał bardzo dawno temu, no i w końcu w zasadzie już jest końcówka jego realizacji. Natomiast to, co mnie jako bydgoszczanina niepokoi i zasmuca, to fakt, że ta kolej wielkich prędkości troszeczkę mija Bydgoszcz, jeśli chodzi o połączenie z Gdańskiem, tak, żebyśmy mieli dojechać i do portu centralnego, to musimy jechać jakby z przesiadkami. Jest poprowadzona linia przez Włocławek, Toruń do Gdańska, ale omija Bydgoszcz i to jest bardzo duży minus i wydaje mi się, że to jest minus, który niestety pozostanie w tym planie, ponieważ on w tym całym wielkim projekcie, ponieważ jak rozumiem, on został przyjęty i tutaj już nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.
1: Mapa zintegrowanej sieci kolejowej to tylko i aż przedstawienie zamierzeń i rekomendacji, a nie opis infrastruktury ostatecznie zaplanowanej do budowy. Jest zatem jeszcze pewna szansa na zmiany korzystne dla Bydgoszczy, o co zresztą do ministra infrastruktury zawnioskował prezydent Rafał Bruski. W sprawie interweniował też wojewoda Michał Sztybel.
7: Znaczy, to jest przedłożona propozycja w ramach zintegrowanej sieci kolejowej przez Ministerstwo Infrastruktury. Ja liczę mimo wszystko na zmiany, które, że tak powiem, jeszcze pełniej włączyły województwo kujawsko-pomorskie, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
1: W sierpniu wojewoda Sztybel poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że niezależnie od rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej nastąpi podniesienie prędkości na trasie Bydgoszcz-Toruń do 200 km na godzinę. Taką możliwość już sonduje marszałek Całbecki. Nie wiadomo jednak, czy taki szybki pociąg łączący stolice naszego województwa jechałby przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym śladem wzdłuż drogi krajowej numer 80. Tam miała być poprowadzona linia tramwajowa, ale obecnie stanęło na pociągu. Zresztą oddam głos gospodarzowi Całbeckiemu, który z nowych planów zintegrowanej sieci kolejowej jest zadowolony.
5: Przypomnę, do tej pory przebieg ten, który był proponowany, właściwie omijał wszystkie nasze większe miasta. Owszem, miał przebiegać przez Grudziądz, no ale ani Toruń, ani Włocławek de facto, a dzisiaj mamy i Włocławek, i Toruń, i Grudziądz, więc no jest to na pewno drastyczna, pozytywna zmiana i ona będzie miała ogromny wpływ na rozwój całego regionu. Już nie mówię o tym, jak zbliży nas do świata, bo to jest oczywiste, jeżeli w 70 minut dojdziemy do Gdańska, czy w podobnym czasie do Centralnego Portu Komunikacyjnego, wówczas na pewno trzeba zweryfikować plany rozwoju lotniska bydgoskiego. No, jest wiele rzeczy, które musimy uwzględnić w tym naszym nowym dokumencie.
1: No właśnie, o tych planach też dwa słowa powiedzmy, bo przed wakacjami w Urzędzie Marszałkowskim dyskutowano też o strategii rozwoju województwa 2030+, której przedłużeniem będzie nowa strategia 2035. Opozycja krytykowała realizację obecnej strategii, a to, że wykonanie założonych celów jest niskie, a to, że niektóre zadania nie są w ogóle ruszone. A jak patrzy na to marszałek?
5: Oczywiście są niektóre zadania szybciej realizowane, niektóre wolniej, a i też pojawiają się nowe, których wcześniej nie planowaliśmy. Dlatego generalnie nie ma takich obszarów, których odnotowalibyśmy jakąś zapaść, problemy, więc pozytywnie i już dziś myślimy o nowej strategii do 35 co najmniej roku. Nie, żeby wydłużyć o aktualną, czy zmodyfikować, ale uchwalić nową, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku, więc rozpoczynamy cykl w tej chwili spotkań przede wszystkim z samorządowcami, ale nie tylko, bo też innymi środowiskami w naszym województwie, aby uzgodnić ich plany i wprowadzić je również do strategii rozwoju całego województwa. No i nowe rzeczy się pojawiają, no chociażby ostatnia deklaracja rządu o nowym układzie nowego systemu szybkich kolei. To przecież jest ogromna determinanta, od której właściwie zależy bardzo wiele kolejnych projektów, bo przecież ten kręgosłup komunikacyjny szybkiej kolei jest osnową, wokół której będą rozwijać się inne inwestycje kolejowe, drogowe, centra logistyczne, obszary inwestycyjne itd., itd. Więc takich zmiennych jest trochę w tym w systemie. Też pamiętajmy o nowym pomyśle Komisji Europejskiej na implementację, wdrażanie nowej perspektywy funduszy unijnych. Przypomnę, do tej pory negocjowaliśmy bezpośrednio z Unią Europejską nasze regionalne programy operacyjne. Teraz kraje członkowskie będą zarządzać całkowicie, dostaną do dyspozycji pulę wszystkich środków unijnych i to nie tylko z polityki spójności, ale na przykład wspólnej polityki rolnej. I w ramach tych wspólnych środków kraje członkowskie będą dopiero redysponować i uzgadniać z regionami, jakie będziemy realizować ostatecznie, w jakim kształcie będziemy ostatecznie wdrażać nasze regionalne programy operacyjne. No ale tak, to są nowe wyzwania, trzeba się trochę przestawić, no i bardzo blisko współpracować z rządem, ponieważ te strategie krajowe będą determinowały, co się będzie działo potem w regionach. I chyba dobrze, słusznie tak powinno być.
1: Walka regionów o unijne środki będzie zatem tematem zażarta i stanie się niejako wewnętrzną sprawą kraju. Do tej pory o podziale środków dla województw decydowała Unia. Miejmy nadzieję, że te zmiany wyjdą Kujawsko-Pomorskiemu na plus.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam, odwiedźmy Urząd Marszałkowski, bo pod koniec sierpnia odbyła się tam sesja Sejmiku Województwa. Sesja na pewno nie przełomowa, ale myślę, że warto odnotować, co się na niej działo, a o kilka słów poproszę teraz marszałka Piotra Całbeckiego.
8: Rozkręcamy się po długiej wakacyjnej przerwie, ale to nie są banalne czy jakieś mniej ważne punkty, bo te sprawozdania to tak naprawdę istota naszej pracy. Patrzymy, czy decyzje wcześniej przez nas podejmowane, na przykład w obszarze funkcjonowania rolnictwa, przecież mamy sprawozdanie Izby Rolniczej czy służb epidemiologicznych, sanitarnych. W tych sprawozdaniach widzimy obraz naszego województwa, więc są to niezwykle ważne rzeczy, bo są dla nas wskaźnikowe wręcz i pokazują, czy w jakim kierunku województwo się rozwija, czy poprawnie funkcjonują nasze instytucje i tak dalej.
1: I tak właśnie na sierpniowej sesji sprawozdanie przedstawił Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Posłuchajmy.
9: Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa jest utrzymany na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Obserwujemy mały wzrost w poszczególnych obszarach, w niektórych spadek, ale to są takie minimalne. W zakresie chorób zakaźnych chociażby jest to stała sytuacja epidemiologiczna. Obserwujemy pojedyncze wzrosty typu kleszczowe zapalenie mózgu, bądź też WZW, ale to są przypadki, bym powiedział, w ilości 10-11, więc tu mówimy o takim rządzie wielkości. Nie jest to jakieś tu dramatyczne, ale w przypadku tych chorób zakaźnych jest to dla nas dosyć też szczególny alarm, ponieważ na przykład WZWA przenosi się bardzo szybko z człowieka na człowieka i powoduje duże ogniska epidemiczne. W zakresie tutaj nadzoru nad bezpieczeństwem nad wodą mogę powiedzieć, że też sytuacja poprawia się z roku na rok. Wszystkie nasze kąpieliska w roku 2025 były ocenione jako doskonałe bądź dobre, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że woda w kąpieliskach, z wyjątkiem tych okresów, kiedy monitorujemy zakwit sinic chociażby, to wtedy wydajemy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu takiego kąpieliska bądź też miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W pozostałych obszarach żywności też obserwujemy dobrą tendencję, bo wzrost bezpieczeństwa, czyli poprawia się jakość i produktów spożywczych, i higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia bądź też obrotu. Ilość, tutaj bym powiedział, uchybień jest podobna jak w roku poprzednim, dlatego też myślę, że utrzymanie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest konieczne i potrzebne. W pozostałych obszarach, chociażby w obszarze profilaktyki zdrowotnej, mamy bardzo duży zasięg, bo objęliśmy swoimi programami blisko 2 miliony mieszkańców. Obserwujemy, jaka jest potrzeba i tam reagujemy. Także też mamy wdrożony od 2 lat program, taki kalendarz profilaktyki zdrowotnej w województwie. Każdy miesiąc podzielony jest na swój temat. Jeszcze w tygodniu mamy takie podtematy, także jednoczasowo w całym województwie realizujemy programy. Też ciekawostka, to od 2025 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również dystrybucję szczepionek przeciwko COVID. Zeszło to z centralnej dystrybucji na dystrybucję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak zresztą jak wszystkie pozostałe szczepionki do programu szczepień ochronnych.
1: Następna sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku zaplanowana jest na 28 września.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz o uwagę poproszę wszystkich kierowców. Niestety wciąż dochodzi do niebezpiecznych, a niekiedy tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Dlatego warto przypominać i apelować o przestrzeganie zasad mogących uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Właśnie dlatego zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której przedstawiono informacje, statystyki i porady związane z właśnie poruszaniem się w pobliżu przejazdów. Przygotowałem z niej wygodny skrót i tak oto zapraszam na antenę Przemysława Zielińskiego z Polskich Linii Kolejowych SA.
10: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu przeszkodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej Bydgoszczy po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparciem w naszych działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów polskich linii kolejowych. W tym celu modernizujemy przejazdy, tak jak ten za moimi plecami, ale także budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy akcję społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak dzisiaj w Bydgoszczy, ale także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, czy też warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, jest żółta naklejka PLK.
1: Znaczenie żółtej naklejki przybliży Mirosław Lewandowski z PLK, naczelnik sekcji eksploatacji w Bydgoszczy.
11: Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum dwie takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkiemu.
1: Aby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej, prowadzone są inwestycje i remonty. Niekiedy dochodzi też do pewnych zmian i taka też miała miejsce w Bydgoszczy. W ciągu ulic Inwalidów i Konduktorskiej przybliży je Mirosław Lewandowski.
11: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe, a po drugie zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego. Otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
1: Za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiadają kierowcy, wynika z danych PLK. Warto więc spojrzeć na stronę bezpieczny-przejazd.pl i przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania przy przejazdach kolejowych.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz zapraszam do Torunia, gdzie wręczono marszałkowskie nagrody w dziedzinie muzealnictwa oraz, i od tego zacznę, dla przedstawicieli trzeciego sektora. Rodzynki pozarządówki to inicjatywa mająca docenić najciekawsze, najskuteczniejsze i najbardziej potrzebne inicjatywy organizacji pozarządowych i tak się składa, że jednym z laureatów tegorocznego konkursu była Fundacja Bydgoszcz na Orientację. Nagrodzono ją za stworzenie zielonych punktów kontrolnych, a może raczej za tworzenie, bo kolejne wciąż powstają. Zresztą posłuchajmy, co miały mi do powiedzenia osoby tworzące fundację.
12: Ola Czerwińska.
13: Tomasz Grochowalski.
14: Z Fundacji Bydgoszcz na Orientację. Poproszę Was o przedstawienie, czym się na co dzień zajmujecie.
12: My promujemy biegi na orientację jako aktywność dla każdego i od 8 lat tworzymy wydarzenia w Bydgoszczy i okolicach biegu na orientację.
14: Proszę, mówi się, że Bydgoszcz to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, także chyba są tereny, żeby tę aktywność praktykować.
12: Z pewnością dużo miast zazdrości nam tego terenu.
14: I gdzie na co dzień biegacie?
12: Organizujemy naprawdę w różnych miejscach, i w Lesie Gdańskim, i Parów Cieleszyński na przykład, jeżeli trochę dalej, nasza Puszcza Bydgoska, oczywiście też lasy na Miedzyniu. Naprawdę tam, gdzie się da, tam my jesteśmy, nawet w centrum Bydgoszczy.
14: Okej, celujecie swoją działalność do zawodowców, czy również do tych żółtodziobów, na przykład ja, gdybym chciał się spróbować?
15: Oczywiście zapraszamy.
14: bo ja nic nie umiem.
13: Tak, to my wszystko pokażemy. Pokażemy kompas, pokażemy mapę. Nie trzeba biegać, bardzo szybko można chodzić i zwiedzać tereny zielone.
14: A i celem jest?
13: Celem jest odnajdywanie punktów za pomocą mapy i kompasu.
14: I nie można telefonu, naprawdę?
13: To znaczy awaryjnie można ze sobą wziąć, ale no jakby zasady fair play w orientacji sportowej mówią, że nie używamy telefonu, nie używamy GPS-u do zorientowania się w terenie, tylko kompas i mapa.
14: Brzmi to świetnie, a w jakim celu to robicie? Chcecie promować sport? Chcecie może sportowe jakieś osiągnięcia zdobywać?
12: To nasza pasja i chcemy pokazać wszystkim, że to aktywność dla każdego.
13: My sami startujemy w zawodach na orientację. Mamy kilka tytułów sportowych.
14: To proszę się pochwalić.
12: Znaczy, moim największym osiągnięciem jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata w radioorientacji, ale również lokalnie w rajdach przygodowych też mamy spore osiągnięcia.
14: A co to radioorientacja?
12: Radioorientacja to forma orientacji, ale za pomocą mapy kompasu, ale oprócz tego mamy odbiorniki radiowe, a punkty w lesie to nadajniki.
14: Niesamowite. I to w Bydgoszczy da się uprawiać?
12: W tym momencie już niestety nie, ale to była dyscyplina, którą jeszcze niedawno można było uprawiać w Bydgoszczy.
14: No dobrze, to jeszcze zapytam na koniec, jakie są wasze plany na przyszłość? Czy macie jakiś taki duży event może, albo pomniejsze?
13: No teraz jesteśmy w trakcie tworzenia aren do biegu na orientację. Te areny stały się szlakami turystycznymi i jesteśmy w trakcie tworzenia już, powiedzmy, której areny?
12: 23
13: areny.
14: No, a znajdę to gdzieś w internecie.
12: Tak, na naszej stronie bno.bydgoszcz.pl lub na stronie szlakzpk.pl. Ale chciałabym przede wszystkim zaprosić na już w październiku rozpoczynamy nasz flagowe wydarzenie, czyli cykl biegów jesienno-zimowych, biegu na orientację, i są trasy dla rodzin z dziećmi i dla zaawansowanych, więc zapraszamy naprawdę wszystkich.
13: Jeszcze należy dopowiedzieć, że kilka z tych szlaków jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i jeden ze szlaków w Toruniu na Barbarce jest specjalnie przystosowany dla osób niewidomych.
14: Rewelacja. No to co, widzimy się gdzieś na szlaku.
12: Zapraszamy.
13: Widzimy się, zapraszamy osoby niewidome i niepełnosprawne też. Zapraszamy, mogą dzięki temu wyjść z domu, ruszyć się i zażyć świeżego powietrza i troszkę ruchu.
1: Nagrody rodzynki pozarządówki wręczono w Toruniu, gdzie jeszcze chwilę zostaniemy, bo odbyła się tam też uroczystość wręczenia nagród Muzeion i Heridatis Seculorum. Honorową statuetkę Muzeion odebrała w jej trakcie Wiesława Wolna, historyczka i etnografka, zasłużona dla bydgoskiego muzealnictwa. Udało mi się z panią Wiesławą zamienić kilka zdań.
14: Czym jest dla pani dzisiaj otrzymywane wyróżnienie?
15: No, to jest takie podsumowanie tego, co wiele, wiele lat nad czym pracowałam. A wszystko związane było z utworzeniem w Bydgoskim Muzeum działu etnografii, który pokazałby też bydgoszczaną tak znaczącą część kultury polskiej, jaką jest kultura ludowa.
14: Jaką się dzisiaj miewa ten dział?
15: Dział się miewa dobrze, 40 lat już istnieje.
14: A czyli oddała go pani w dobre ręce?
15: W dobre ręce i rozwija się teraz bardzo.
14: Czego pani sobie albo temu działowi życzy na przyszłość?
15: Życzę, żeby otrzymał własne pomieszczenia osobne, bo teraz jest troszeczkę tak zależny od sal i tak dalej. A to też jest teraz w projektach.
1: Dzień muzealnika obchodzimy co prawda w maju, ale nie stanie mi to na przeszkodzie, by dziś życzyć wszystkim osobom pracującym w muzeach w Bydgoszczy i okolicach wszystkiego dobrego.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A państwu dziękuję już za uwagę, bo czas naszego spotkania dobiegł końca. Życzę oczywiście samych cudowności, a tym, co nie lubią jesieni, szybkiego nastania zimy. Sam nie mogę doczekać się jarmarku bożonarodzeniowego. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
11: Mówi się czasem o przedwiośniu, a co powiedzieć teraz? No tak, astronomicznie i kalendarzowo jesień rzeczywiście się rozpoczęła, ale na tę słynną złotą polską jesień jeszcze chyba odrobinę zaczekamy. Uknuję zatem stwierdzenie przedjesienie. Gustaw Nowak, kłaniam się i witam w przedjesieniu. Za chwilę wszystko nabierze przepięknych barw, a spacery będą naprawdę magiczne, o ile oczywiście nie będzie padać. W najbliższej godzinie przybliżę Państwu informacje ze świata bydgoskiej kultury, będzie też nieco o sporcie i inwestycjach, będzie o stomatologii, tak, tak, będzie też o Bydgoszczy tak ogólnie, bo przybliżymy sobie plan ogólny. To co? Zaczynajmy.
10: Tydzień w Bydgoszczy.
11: A na wstępie przekażę antenę w najlepsze ręce. Pora bowiem na spotkanie z Beatą Korzeniowską.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
12: Beata Korzeniowska, zapraszam. 12 zarzutów kradzieży i przywłaszczenia mienia usłyszał 17-letni bydgoszczanin. Łupem nastolatka padło 11 motocykli i motorowerów oraz osprzęt do tych jednośladów. Odpowie też za kradzież telefonu komórkowego i dokumentów. Grozi mu do 5 lat. W Toruniu toczy się śledztwo w sprawie księgowej, która z sądu rejonowego w Bydgoszczy wyprowadziła prawie 500 000 zł. Śledztwo trwa już 3 lata i w sprawie interweniował właśnie minister sprawiedliwości. Nie będzie nowej trasy rowerowej w Bydgoszczy. 12 milionów złotych za 2 kilometry to za dużo. Drogowcy unieważnili przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż Wojska Polskiego. Magda Tkaczyk.
13: Również w innym postępowaniu cena może być przeszkodą w realizacji zadania. Chodzi o 4,5-kilometrową trasę rowerową, która połączy Śródmieście i Bartodzieje. Najniższa z ofert jest to blisko 25 milionów złotych wyższa niż zaplanowany budżet.
12: Kolejne gruntówki na Miedzeniu i Osowej Górze zostaną utwardzone. Zarząd dróg ogłosił właśnie przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla ulicy Prądy, Przyczółek, ulicy Pszczelnej i Noteckiej. Bydgoska Fundacja Gramy dla Onko przekazała wózki reanimacyjne dla onkologii dziecięcej w szpitalu imienia Jurasza. Fundacja planuje też zakup 4 specjalistycznych materaców przeciwodleżynowych, które trafią do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Wszystko dzięki środkom zebranym podczas festynu charytatywnego na początku września. I tak właśnie kibice cieszyli się z awansu, a bramczyk Polonia wróciła po 13 latach na swoje miejsce, jest w najlepszej żużlowej lidze świata. Wielkie brawa. Kibice byli cierpliwi, natomiast cierpliwość kończy się policjantom. Funkcjonariusze z Bydgoszczy i regionu ostrzegają rząd i stawiają ultimatum: albo realizacja obietnic finansowych, albo powrót do ogólnokrajowego protestu. A związkowcy domagają się konkretnych decyzji i wiążących terminów, przede wszystkim w sprawie karty rodziny mundurowej oraz zmian w systemie uposażenia wyposażeń i świadczeń. Rozpoczyna się remont konserwatorski zabytkowego gmachu 6 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Naprawiony zostanie sufit sali gimnastycznej. Dawny blask odzyska też elewacja. Obiekt przy Staszice 4 to jeden z najokazalszych budynków edukacyjnych w mieście. Czas na remont bogato zdobionej elewacji. Aż 8 firm chce przygotować dla Straży Miejskiej nową siedzibę. A strażnicy przeniosą się z osiedla leśnego na Wiślaną, do byłego budynku przyrometowskiego zespołu szkół dla dorosłych. By nawiązać do przeszłości budynku, na szczytowej ścianie zachowana zostanie charakterystyczna mozaika z Pegazem, symbolem dawnego Rometu. S10 Bydgoszcz na Kłowyżysk musi poczekać. Wpłynęły odwołania od wyników przetargu, a to wydłuży formalności. Wcześniej planowano budowę na lata 2028-2031. Uczniowie bydgoskiej samochodówki wyremontowali Muchobijkę. To lekka armata przeciwpancerna produkcji radzieckiej. To eksponat należący do Muzeum Wojsk Lądowych. 3 lata temu młodzież odnowiła dla Muzeum Moździerz, a niebawem rozpocznie remont transportera Scott. Kotwica ważąca prawie 200 kg i wydobyta z brdy może stać się ozdobą bydgoskiego nabrzeża. Zatopioną kotwicę znaleźli podczas sprzątania brdy wolontariusze. Była jednak tak ciężka, że aby ją wydobyć z rzeki sprowadzono pływający dźwig. Kilka lat temu środowisko szyperskie zaproponowało miejskiemu plastykowi ustawienie kotwicy na nabrzeżu brdy jako symbolicznego znaku bydgoskich szyprów. Wtedy jednak nie udało się żadnej kotwicy pozyskać. Teraz, skoro ta wyszła z wody, być może pomysł powróci.
11: Oby kotwica nie utknęła na mieliźnie. Za przegląd wydarzeń dziękuję pięknie Beacie Korzeniowskiej, a Państwa zapraszam na ulicę Ujejskiego. Dokładniej pod numer 75, bo tam działa już Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. Na razie skorzystają z niego studenci, ale wkrótce mają też mieszkańcy. O szczegóły na miejscu zapytała Agnieszka Wynarska, która odwiedziła uroczyste otwarcie placówki. Posłuchajmy.
14: Paweł Burduk, tutaj działający jako pełnomocnik rektora do spraw rozwoju na chwilę obecną kierunku lekarsko-dentystycznego. Inwestycja ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uwagi na to, że dodaje nam kolejny kierunek medyczny do kierunku lekarskiego. Natomiast jest ogromnym wyzwaniem i zapotrzebowaniem jednocześnie dla regionu, miasta Bydgoszczy, regionu i całej Polski. Chcemy tutaj w nowoczesnym centrum stomatologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kształcić w jak najlepszych warunkach przyszłych lekarzy stomatologów. Już od 2 lat kształcimy studentów. W tej chwili rozpoczną od października 3 rok kształcenia i tutaj zbiega się to z otwarciem oczekiwanego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, gdzie rozpoczną zajęcia przedkliniczne, a w późniejszych okresach zajęcia kliniczne.
15: To jest też ważna inwestycja nie tylko w kontekście kształcenia, ale też dla mieszkańców, bo są takie plany, być może Pan nam je potwierdzi, do tego, żeby powstała tu w końcu wyczekiwana opieka świąteczna i nocna dla mieszkańców. No i to też takie oczywiście miejsce, w którym będą mogli i studenci, i później lekarze też praktykować.
14: Jak najbardziej kształcenie to jest jedna rzecz. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, województwa naszego całego i spoza województwa. Tak, to jest też ten priorytet, o którym myślimy. Oczywiście tutaj jest to związane, że musimy wystąpić teraz po uruchomieniu centrum, po powołaniu spółki. Musimy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie, o kontraktowanie świadczeń. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną we wszystkich zakresach stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, jak również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną.
15: Czy pan już wie, kiedy mogłoby się to wydarzyć?
14: To też nie do końca zależy od nas. Teraz mamy wszelkie prawa ku temu. Mamy budynek, który zostanie oddany. Mamy powołaną spółkę. Także będziemy rozmawiali, rozmawiamy z NFZ-em w celu uzyskania możliwości przystąpienia do konkursu, jeżeli będzie ogłoszony. Spółka będzie mogła świadczyć usługi komercyjne, czyli w zależności od tego zapotrzebowania i chęci mieszkańców, czy mieszkańców Bydgoszczy, regionu, jeżeli taka potrzeba będzie, to te świadczenia będą mogły być uruchomione wcześniej.
15: Co znajduje się tutaj w centrum? Jakie nowoczesne sale dydaktyczne dla studentów?
14: Sale staraliśmy się stworzyć, żeby były jak najbardziej innowacyjne. Mamy salę do ćwiczeń przedklinicznych, czyli tutaj studenci nie ćwiczą na żywym organizmie, na pacjencie, tylko na tak zwanych unitach symulacyjnych. I mamy jedne z najnowocześniejszych. Jesteśmy jako trzeci ośrodek w Polsce, który posiada unity wirtualne, tak zwane haptyczne, gdzie w wirtualnej rzeczywistości, w rzeczywistym odwzorowaniu warunków, w których będą pracowali, wykonują te podstawowe zabiegi stomatologiczne. Unity kliniczne fantomowe, symulacyjne, czyli gdzie jest głowa fantomu z pełnym uzębieniem i wtedy też student może wiernie odtwarzać to, co będzie w przyszłości wykonywał u pacjenta. No i oczywiście nowoczesne unity kliniczne, które będą służyły do tej dydaktyki klinicznej pod okiem fachowców, dydaktyków klinicznych, jak również będą one służyły do wykonywania świadczeń w ramach kontraktowania z NFZ-em.
15: Kierunek lekarsko-dentystyczny no to był oblegany, prawda, w tym roku, więc one rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo chętnych w regionie, żeby ten kierunek w Bydgoszczy studiować.
14: Tak, rzeczywiście tutaj najwięcej kandydatów na jedno miejsce było. Przepraszam, nie powiem ilu, ale było więcej niż na kierunek lekarski. Natomiast nie tylko z regionu, ale nawet z całej Polski przyszli studenci, słysząc, że jest to nowoczesny budynek z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i klinicznym, faktycznie chętnie składali do nas podania.
16: Agnieszka Bańkowska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Bydgoszczy. Powstanie nowoczesnego Centrum Stomatologii jest inwestycją w rozwój miasta i województwa kujawsko-pomorskiego, z czego bardzo się cieszymy. To ważne miejsce, które będzie łączyło działalność naukową i dydaktyczną oraz stwarzającą możliwości wykorzystania najnowocześniejszych metod kształcenia z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego. Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całodobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej w mieście Bydgoszczy. Najbliższe miejsce dla mieszkańców miasta Bydgoszczy jest Dobrcz. Cieszymy się na to. Jesteśmy w trakcie rozmów z rektorem, prorektorem, władzami Centrum Stomatologii w aspekcie uruchomienia oddziałów poradni stomatologicznej. Także to jest na razie etap rozmów. Dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy tutaj, możemy to miejsce otworzyć i jesteśmy z tego bardzo dumni.
11: Jak tylko dowiemy się czegoś konkretnego o uruchomieniu całodobowej przychodni stomatologicznej, poinformujemy o szczegółach na naszej antenie. Póki co trzymamy kciuki za studentów połamania zębów. Tak się mówi?
10: Tydzień w Bydgoszczy.
11: A teraz zapraszam do Młynu Frotera, gdzie od niedawna oglądać można nową, bardzo ciekawą wystawę. To okazja, by przyjrzeć się z bliska twórczości Bożeny Biskupskiej. O ekspozycji powie już teraz sama artystka. Posłuchajmy.
17: No bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że się znalazłam w Bydgoszczy. Może trochę wstępu. Tak naprawdę to pojawiłam się tutaj około 22 lat temu, kiedy był realizowany taki projekt Konstrukcja w procesie. Osobiście nie brałam w nim udziału jako artystka, ale brałam udział jako osoba towarzysząca temu wydarzeniu. To były niesamowite realizacje i w tym też międzynarodowe. No i później jakby bardzo się zafascynowałam tym budynkiem, ale on był jeszcze przed remontem. Długo przed remontem, ale w mojej pamięci. I jak się pojawiła ta możliwość pokazania mojej twórczości w tym miejscu, to się no, po prostu ucieszyłam i bardzo zafascynowałam, co tu może będzie można znaleźć, jak postępowała ta renowacja. No i wydawało mi się, że mój głos jakiś artystyczny, czyli pojawienie się czasowe w tym wnętrzu, to też zostanie jakiś ślad, zostawi jakiś ślad po tej mojej wypowiedzi. No i zaczęliśmy pracować, prawda? Bo to nie jest tak, że myśmy przedwczoraj przyjechali z ciężarówkami i teraz będzie wystawa. Do tego trzeba było się przygotować, a tak naprawdę to zachęcił mnie bardzo bliski kolega i przyjaciel i artysta. W ogóle cała rodzina jest bardzo utalentowana. To znacie Państwo Sławka Janickiego i kompany, prawda? Albertina Stała zostałaś kuratorką, jako jest osobą wrażliwą i też funkcjonuje w sztuce, więc zaczęliśmy myśleć o tej realizacji. No i na początku to było bardziej jeszcze okazałe. Potem okazało się właśnie, że trzeba troszeczkę zmienić koncepcję i wybrać jakiś zestaw. Tak się stało. Przede wszystkim zobaczycie Państwo cykl rysunek rzeźby. To są rzeźby, ale dosyć nietypowe, bo one są spawane z drutów różnej grubości. Ich jest spora grupa, 46 obiektów. Stanowią taki obszar właściwie strukturalny i wypełnią salę i mam nadzieję, że uda nam się z nimi zrobić coś wyjątkowego, ponieważ w młynach sufity są bardzo niskie z racji konstrukcji i historii, a figury, rysunek rzeźby są wysokie. No i teraz trzeba było pogodzić to, że te rzeźby praktycznie będą na głowach dźwigały te sufity. Natomiast pokazanie tych rzeźb zawsze robiliśmy w sposób taki trochę parateatralny, że wprowadzone światło ujawniało cień tych rzeźb, rozbudowany. Właśnie chcemy odwrócić sytuację, że cień się pojawi tylko na podłodze, jest taki przerysowany, a głowy będą dźwigać te sufity. Więc doświadczenie znowu moje z tymi moimi rzeźbami, które w innych przestrzeniach wyglądały zupełnie inaczej, to będzie bardzo ciekawe.
11: Na wystawie twórczości Bożeny Biskupskiej pod nazwą Czas jest byciem, bycie jest czasem zobaczymy ponad 90 prac, a ekspozycja potrwa do 6 stycznia. Za chwilę kolejne tematy.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
11: Niekiedy zaczyna się od drobnej zmiany w zachowaniu lub wyglądzie. Warto tego nie przeoczyć, bo wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na wyleczenie. I do tej uważności zachęca kampania Złota Wstążka, której organizatorem jest Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Jej oddział działający w szpitalu Jurasza informuje i edukuje przez cały rok, ale we wrześniu te działania się nasilają. Agnieszka Wynarska postanowiła odwiedzić bydgoski oddział fundacji, by zapytać o profilaktykę oraz porozmawiać z rodzicami dzieci, u których zdiagnozowano nowotwór. To historie niełatwe, często związane z codzienną walką i olbrzymią determinacją, ale we wszystkich najważniejsza jest miłość i nadzieja. Zapraszam do wysłuchania rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę.
18: Dzień dobry, Jolanta Sękowska, dyrektor oddziału Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową w Bydgoszczy. Wrzesień to tradycyjnie już od wielu lat miesiąc kampanii Złotej Wstążki. Jest to miesiąc, w którym szczególnie zwracamy uwagę na choroby nowotworowe u dzieci. Jest to miesiąc, w którym my mówimy, że powinniśmy być onkoczujni, czyli każda zmiana, która występuje u dziecka, a jest czymś, z czym się nie spotykaliśmy na co dzień, musi być sprawdzona, skontrolowana, zbadana, czyli pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka, rodziców, rodzinę, w lekarza pierwszego kontaktu, w nauczycieli, w opiekunów, aby bacznie przyglądać się naszym dzieciom i bardzo szybko reagować, bo wiemy, że czym szybsza reakcja, szybsze skontrolowanie, zbadanie, tym szybszy sukces, wyleczenie.
19: Co powinno budzić niepokój?
18: Co? Stany podgorączkowe, siniaki, wybroczyny, bóle kości, takie infekcyjne, długie, przewlekłe stany infekcyjne muszą zwrócić uwagę rodzicom, aby to skontrolować.
19: Co przez ten cały miesiąc będzie się tutaj w klinice działo?
18: We wrześniu zorganizowaliśmy dla dzieci wiele różnych warsztatów, wiele przedstawień i imprez. Będą się one odbywały w każdy wtorek i w każdy czwartek. Rozpoczęliśmy wczoraj pokazem kulinarnym kuchni Gazdówka, gdzie dzieci zapoznały się z takimi podstawowymi, tradycyjnymi potrawami góralskimi. Były oscypki, były smażone sery różnego rodzaju, zapoznały się też również z technologią powstawania tych serów. Oprócz tego mamy jeszcze takie warsztaty jak pokazy ratownictwa medycznego, mamy kino sferyczne, mamy jogę, mamy gongi, misy tybetańskie, mamy zajęcia z Akademii Chemika, czyli wulkany i ciekły azot. Oczywiście najbardziej lubiane przez dzieci musztardowe lody, czyli lody o bardzo dziwnych i niespotykanych smakach. Oczywiście też produkowane za pomocą ciekłego azotu. I kończymy miesiąc oczywiście kolejnym kulinarnym pokazem w wykonaniu pana Marcina Szukaja. W Polsce co roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy 1200 rodzin. Dlatego też równo z kampanią Złotej Wstążki we wrześniu rusza nasze przedsięwzięcie, a mianowicie Rakreaton. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zbieranie kilometrów. Musimy zebrać 1 200 000 kilometrów, aby uzyskać od naszych partnerów bardzo znaczącą kwotę w wysokości 120 tysięcy na potrzeby naszych dzieci. Można je zbierać za pomocą kroków, za pomocą biegania, za pomocą jazdy na rowerze. Każdy krok, każdy kilometr jest dla nas na wagę złota.
15: Jakie dzieci teraz aktualnie są na oddziale? Czy z młodsze, starsze, bo to tak też pewnie różnie bywa?
18: Nie możemy ogólnie powiedzieć, w którym przedziale wiekowym jest większa częstotliwość zachorowania. U nas dzieci są w wieku od urodzenia aż do 18 roku życia. I one tak się właśnie chyba równo rozkładają. Czyli mamy i maluszki, i średnie dzieci, i już takie w wieku nastoletnim.
15: Niedługo czeka was też przeprowadzka, prawda? Bo tutaj centrum się buduje i będziecie też mieli nowe miejsce, taką fajniejszą, lepszą przestrzeń do pracy, do leczenia.
18: No, mamy obiecane i czekamy na to z utęsknieniem i no, będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli znajdziemy się w nowych pomieszczeniach, w większych pomieszczeniach i będziemy mieli lepszą taką logistykę na co dzień. No, czekamy. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy.
20: Nazywam się Jakub Tak. Jestem ojcem Iwa, który zachorował na ostrą białaczkę limfoplastyczną. Od 28 lutego zauważyliśmy u niego to, więc pojechaliśmy z nim do Grudziądza na oddział. Wykazali mu w krwi, że po prostu ma białaczkę i przetransportowali go razem z moją mamą, z babcią jego, tutaj do Bydgoszczy, do szpitala. No i tak właśnie się nasza historia zaczęła. Zauważyłem po prostu, jak się bawił po prostu puzzlami i chrupki, a ty po prostu mi cały zbladł. W ogóle myślałem, że coś zjadł, czy coś pokanie żołądka, czy coś, ale po prostu mi cały zbladł, nic nie mówił i od razu na oddział i przestraszyłem się, jak się mówi, bo tak naprawdę jest przy dzieciach, nie?
15: Czyli takie objawy pan zauważył, takie fizyczne u syna?
20: No, i po prostu się syn blady zrobił i usta miał, zawsze miał czerwone, a później miał całe blade i od razu pojechaliśmy, od razu. Tą dzwoniłem po mamę, bo moją jeszcze córkę sam wychowuje. Ja tylko dzwoniłem, żeby moja mama pojechała, bo ja tam z dala od szpitala, jak się mówi, no ale co zrobić?
15: No ale dziś pan jest synem w szpitalu już długo.
20: Tak, tak, siedzę. Od 28 lutego siedzę z nim, no. Walczymy dalej. Dobrze znosi chemię teraz, bo teraz dobrze znosi, bo na początku to wiadomo, że są skutki uboczne, jak się mówi. A tak to ogólnie, dobrze. Ważne, że są, jak się mówi, są takie leki, że można wyleczyć z tego i walczyć te dwa lata z tym.
21: Walczyć
20: do końca. Ja bym powiedział tak, rodzicom, którzy mają dzieci, tak jak ja mam dzieci, tak jak są ojców wychowujących, jestem dzieci sam, ja na przykład, jak są moją rodzinę, bym powiedział tak, jak będą jakieś objawy u dziecka, to proszę na pewno jechać do szpitala, bo nic nie wiadomo, co w życiu nas spotka, nic nie wiadomo, co może te dziecko mieć w genach jakoś czy coś. Proszę przyjechać na oddział, bo to nic nie wiadomo, na jakim oddziale nawet wyląduje. Czy przykre jest naprawdę mówić takie coś, że jak ja tu jak tutaj przyszedłem, jak dzieci zobaczyłem w tej onkologii, to się złapałem za głowę i płakałem, bo to nikt tego nie przeżyje, jak ojciec nie przeżyje, czy matka nie przeżyje, jak ma dziecko zachoruje na białaczkę po prostu. Czy na jakąś inną chorobę.
15: Co jest dla pana najtrudniejsze w tej chorobie teraz?
20: Dla mnie najtrudniejsze jest pogodzić się dom i szpital i córka.
15: Bo w domu córka jest
20: z babcią
15: a pan większość czasu tutaj spędza.
20: Tak.
15: Czy ta rozłąka jest trudna?
20: No trochę tak, no bo wiadomo, że tęsknię.
15: I ta codzienność szpitalna też jest trudna.
20: No co zrobić, no ale nic na to nie poradzimy, musi być tak jak jest, bo innej opcji nie ma. My pół roku już leczymy, jeszcze półtora roku pewnie. Po prostu jesteśmy w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżamy na chemię i odjeżdżamy. Na przykład na tydzień pojedziemy do domu i za tydzień wrócimy na kontrolę, bo ten złe wyniki spadną, to zawsze zostajemy na oddziale i tak właśnie taka jest ruletka. To zależy od Iwa, od mojego syna, wyniku po prostu, a tak to jest naprawdę dobrze.
15: Jeśli pan pozwoli, to zapytam jeszcze o taką sytuację rodzinną, bo czy pan musiał zrezygnować z pracy, żeby się synem zająć?
20: Tak, musiałem zrezygnować z pracy, wziąłem wszystko, jestem po rozwodzie. I dlatego trzeba było coś zrobić. W wyższych rangach są dzieci. A pieniądz to i tak jest, pieniądz jest, a pieniędzy go nie ma później, tak to jest.
0: No, Karolinki.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś rockowe duety. No to będzie Meat Loaf i Patty Russo, wokalistka, aktorka, która towarzyszyła artyście przez ponad 20 lat jego kariery. Nagrywała z nim największe przeboje i słuchać ją było choćby między innymi w takim hicie jak I'd Lie For You. Występowała też w teledyskach, choćby w tej piosence porównała

Walny i czasami z muzyką do Pięknej Bestii, bo w I Would Do Anything For Love, Meatloaf wciela się w postać tego obrzydliwego. Ta współpraca Meatloafa i Russo zakończyła się w 2014 roku. Ponoć na koniec trochę się pokłócili, posprzeczali. Ale jak mówiła Russo w późniejszych wywiadach, absolutnie nie ma do Meatloafa żadnego żalu.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda?
4: No.
11: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Dzień dobry weekend.
15: Dzień dobry.
14: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Aha, w Radiu Złote Przeboje, w jesienną niedzielę, chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki, czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżak i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Seal w Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
11: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
12: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
13: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
11: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
14: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
11: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. No, nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku. tym Mistrzostwem Europy Siatkarzy, to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I Grumping Flight.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A to rok 2001 w muzyce. Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek 29.

0: Lekka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Co to? Co się dzieje?
11: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
10: Ale kim jesteś?
11: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
16: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25-16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3-1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you love to blame.
1: Niecałe 3 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa. Tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: System Touch Build aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić Touch Build. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko Touch Build.
8: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką Touch Build.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już jest godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
15: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7:00, a głos uprawnieni mogą oddać do 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
16: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
15: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
17: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
15: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają. Jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rockowe duety. Fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła 2 lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając 2 płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: Ma nam w radiu złote przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki Dee. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No łatwo nie miał.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i TravisTo.
8: Aflofarm.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Prawda?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre

0: Second Day Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

0: Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta i po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
14: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
13: To ciężka praca, Jasiu.
14: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
13: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
1: Reklama.
3: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
16: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
15: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
15: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne randewu ze złotymi przebojami i z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo randewu, no to na dobry początek kombi.

latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt. Płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu Prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins, jego słynny kawałek Danger Zone, już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Nowy rok akademicki na wypasie?
18: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
18: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
19: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert.
21: Reklama.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
5: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z siedmiorga kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
4: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem, jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia, tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. Jedenaście lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Zobacz, Stasiu. Soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Bydgoszcz. Tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama.

młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje, na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu radio Złote Przeboje.

0: Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białego Stoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
16: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
17: Tak?
16: Reprezentacja Polski, tak.
17: Długo już czekacie?
18: Z godziny czekamy.
16: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
18: Lot Gold.
16: Lot Gold właśnie, tak.
17: Pięknie ich wyróżnić. wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
18: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
19: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
17: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
20: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
15: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 15. To jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim. No to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek. T-Love i Warszawa.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, a nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. Yeah.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Reklama.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten, to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence. Ricky Martin i Maria w radiu Złote Przeboje. Mariusz Stermaszczyk w studiu radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16 obiecuję. Ja, Mariusz Stelmaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
3: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
4: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
5: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
2: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
6: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
2: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wejść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Gry.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje. Podczas tego niedzielnego popołudnia, no proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co Ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
3: Media Expert.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Prawda?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

Tak mi się wydaje, że tekst tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Goetze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Goetze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Reklama.
7: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
9: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
10: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
9: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
8: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
11: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
8: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Pogoda. Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
13: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach, i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośni adres z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
16: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość. Grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek. To po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa. Będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Marian. Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
17: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
18: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
17: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
16: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić. Jak się na to przygotować? Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
19: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
16: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
20: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady, znaczy klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
16: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią. łapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi i kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no... Wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Monika Staszczyk zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: nie, tylko czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie rzeczy, fale to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté. Tu nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: Te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot. Ale wszystko jakbyśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Desertera koncert, tam był wtedy konflikt lektura z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Deserter skończył, a skandal wokalista Desertera powiedział, że nichu, że gramy, bo po prostu, bo tam było już niebezpiecznie o tyle, że niebezpiecznie, pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Desertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Monika Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki

0: leki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa w jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Mamy troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
20: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: To jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu. A więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No, oczywiście.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: Dokładnie.
1: Teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i na nie czekają. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
2: na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: odrobina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboje, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów do może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT, klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. Domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
12: Na mediaexpert.pl. Włączamy nic.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Mówi się czasem o przedwiośniu, a co powiedzieć teraz? No tak, astronomicznie i kalendarzowo jesień rzeczywiście się rozpoczęła, ale na tę słynną złotą polską jesień jeszcze chyba odrobinę zaczekamy. Uknuję zatem stwierdzenie przedjesienie. Gustaw Nowak, kłaniam się i witam w przedjesieniu. Za chwilę wszystko nabierze przepięknych barw, a spacery będą naprawdę magiczne, o ile oczywiście nie będzie padać. W najbliższej godzinie przybliżę Państwu informacje ze świata bydgoskiej kultury, będzie też nieco o sporcie i inwestycjach, będzie o stomatologii, tak, tak, będzie też o Bydgoszczy tak ogólnie, bo przybliżymy sobie plan ogólny. To co? Zaczynajmy.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
10: A na wstępie przekażę antenę w najlepsze ręce. Pora bowiem na spotkanie z Beatą Korzeniowską.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
11: Beata Korzeniowska, zapraszam. 12 zarzutów kradzieży i przywłaszczenia mienia usłyszał 17-letni bydgoszczanin. Łupem nastolatka padło 11 motocykli i motorowerów oraz osprzęt do tych jednośladów. Odpowie też za kradzież telefonu komórkowego i dokumentów. Grozi mu do 5 lat. W Toruniu toczy się śledztwo w sprawie księgowej, która z sądu rejonowego w Bydgoszczy wyprowadziła prawie 500 000 zł. Śledztwo trwa już 3 lata i w sprawie interweniował właśnie minister sprawiedliwości. Nie będzie nowej trasy rowerowej w Bydgoszczy. 12 milionów złotych za 2 kilometry to za dużo. Drogowcy unieważnili przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż Wojska Polskiego. Magda Tkaczyk.
12: Również w innym postępowaniu cena może być przeszkodą w realizacji zadania. Chodzi o 4,5-kilometrową trasę rowerową, która połączy Śródmieście i Bartodzieje. Najniższy z ofert jest to blisko 25 milionów złotych wyższa niż zaplanowany budżet.
11: Kolejne gruntówki na Miedzeniu i Osowej Górze zostaną utwardzone. Zarząd dróg ogłosił właśnie przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla ulicy Prądy, Przyczółek, ulicy Pszczelnej i Noteckiej. Bydgoska Fundacja Gramy dla Onko przekazała wózki reanimacyjne dla onkologii dziecięcej w szpitalu imienia Jurasza. Fundacja planuje też zakup 4 specjalistycznych materaców przeciwodleżynowych, które trafią do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Wszystko dzięki środkom zebranym podczas festynu charytatywnego na początku września. I tak właśnie kibice cieszyli się z awansu, a bramczyk Polonia wróciła po 13 latach na swoje miejsce, jest w najlepszej żużlowej lidze świata. Wielkie brawa. Kibice byli cierpliwi, natomiast cierpliwość kończy się policjantom. Funkcjonariusze z Bydgoszczy i regionu ostrzegają rząd i stawiają ultimatum: albo realizacja obietnic finansowych, albo powrót do ogólnokrajowego protestu. A związkowcy domagają się konkretnych decyzji i wiążących terminów, przede wszystkim w sprawie karty rodziny mundurowej oraz zmian w systemie uposażenia wyposażeń i świadczeń. Rozpoczyna się remont konserwatorski zabytkowego gmachu 6. Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Naprawiony zostanie sufit sali gimnastycznej, dawny blask odzyska też elewacja. Obiekt przy Staszice 4 to jeden z najokazalszych budynków edukacyjnych w mieście. Czas na remont bogato zdobionej elewacji. Aż 8 firm chce przygotować dla Straży Miejskiej nową siedzibę. A strażnicy przeniosą się z osiedla leśnego na Wiślaną, do byłego budynku przyrometowskiego zespołu szkół dla dorosłych. By nawiązać do przeszłości budynku, na szczytowej ścianie zachowana zostanie charakterystyczna mozaika z Pegazem, symbolem dawnego Rometu. S10 Bydgoszcz Nakło Wyżysk musi poczekać. Wpłynęły odwołania od wyników przetargu, a to wydłuży formalności. Wcześniej planowano budowę na lata 2028-2031. Uczniowie bydgoskiej samochodówki wyremontowali Muchobijkę. To lekka armata przeciwpancerna produkcji radzieckiej. To eksponat należący do Muzeum Wojsk Lądowych. 3 lata temu młodzież odnowiła dla Muzeum Moździerz, a niebawem rozpocznie remont transportera Scott. Kotwica ważąca prawie 200 kg i wydobyta z brdy może stać się ozdobą bydgoskiego nabrzeża. Zatopioną kotwicę znaleźli podczas sprzątania brdy wolontariusze. Była jednak tak ciężka, że aby ją wydobyć z rzeki sprowadzono pływający dźwig. Kilka lat temu środowisko szyperskie zaproponowało miejskiemu plastykowi ustawienie kotwicy na nabrzeżu brdy jako symbolicznego znaku bydgoskich szyprów. Wtedy jednak nie udało się żadnej kotwicy pozyskać. Teraz, skoro ta wyszła z wody, być może pomysł powróci.
10: Oby kotwica nie utknęła na mieliźnie. Za przegląd wydarzeń dziękuję pięknie Beacie Korzeniowskiej, a Państwa zapraszam na ulicę Ujejskiego. Dokładniej pod numer 75, bo tam działa już Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Kolegium Medicum UMK. Na razie skorzystają z niego studenci, ale wkrótce mają też mieszkańcy. O szczegóły na miejscu zapytała Agnieszka Wynarska, która odwiedziła uroczyste otwarcie placówki. Posłuchajmy.
8: Paweł Burduk, tutaj działający jako pełnomocnik rektora do spraw rozwoju na chwilę obecną kierunku lekarsko-dentystycznego. Inwestycja ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uwagi na to, że dodaje nam kolejny kierunek medyczny do kierunku lekarskiego. Natomiast jest ogromnym wyzwaniem i zapotrzebowaniem jednocześnie dla regionu miasta Bydgoszczy, regionu i całej Polski. Chcemy tutaj w nowoczesnym centrum stomatologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kształcić w jak najlepszych warunkach przyszłych lekarzy stomatologów. Już od 2 lat kształcimy studentów. W tej chwili rozpoczną od października 3 rok kształcenia i tutaj zbiega się to z otwarciem oczekiwanego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, gdzie rozpoczną zajęcia przedkliniczne, a w późniejszych okresach zajęcia kliniczne.
13: To jest też ważna inwestycja nie tylko w kontekście kształcenia, ale też dla mieszkańców, bo są takie plany, być może Pan nam je potwierdzi, do tego, żeby powstała tu w końcu wyczekiwana opieka świąteczna i nocna dla mieszkańców. No i to też takie oczywiście miejsce, w którym będą mogli i studenci, i później lekarze też praktykować.
8: Jak najbardziej kształcenie to jest jedna rzecz. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, województwa naszego całego i spoza województwa. Tak, to jest też ten priorytet, o którym myślimy. Oczywiście tutaj jest to związane, że musimy wystąpić teraz po uruchomieniu centrum, po powołaniu spółki, musimy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie, o kontraktowanie świadczeń. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną we wszystkich zakresach stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, jak również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną.
13: Czy Pan już wie, kiedy mogłoby się to wydarzyć?
8: To też nie do końca zależy od nas. Teraz mamy wszelkie prawa ku temu. Mamy budynek, który zostanie oddany. Mamy powołaną spółkę. Także będziemy rozmawiali, rozmawiamy z NFZ-em w celu uzyskania możliwości przystąpienia do konkursu, jeżeli będzie ogłoszony. Spółka będzie mogła świadczyć usługi komercyjne, czyli w zależności od tego zapotrzebowania i chęci mieszkańców, czy mieszkańców Bydgoszczy, regionu, jeżeli taka potrzeba będzie, to te świadczenia będą mogły być uruchomione wcześniej.
13: Co z znajduje się tutaj w centrum? Jakie nowoczesne sale dydaktyczne dla studentów?
8: Sale staraliśmy się stworzyć, żeby były jak najbardziej innowacyjne. Mamy sale do ćwiczeń przedklinicznych, czyli tutaj studenci nie ćwiczą na żywym organizmie, na pacjencie, tylko na tak zwanych unitach symulacyjnych. I mamy jedne z najnowocześniejszych. Jesteśmy jako trzeci ośrodek w Polsce, który posiada unity wirtualne, tak zwane haptyczne, gdzie w wirtualnej rzeczywistości, w rzeczywistym odwzorowaniu warunków, w których będą pracowali, wykonują te podstawowe zabiegi stomatologiczne. Unity kliniczne fantomowe, symulacyjne, czyli gdzie jest głowa fantomu z pełnym uzębieniem i wtedy też student może wiernie odtwarzać to, co będzie w przyszłości wykonywał u pacjenta. No i oczywiście nowoczesne unity kliniczne, które będą służyły do tej dydaktyki klinicznej pod okiem fachowców, dydaktyków klinicznych, jak również będą one służyły do wykonywania świadczeń w ramach kontraktowania z NFZ-em.
13: Kierunek lekarsko-dentystyczny, no to był oblegany, prawda, w tym roku, więc on rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo chętnych w regionie, żeby ten kierunek w Bydgoszczy studiować.
8: Tak, rzeczywiście, tutaj najwięcej kandydatów na jedno miejsce było, przepraszam, nie powiem ilu, ale było więcej niż na kierunek lekarski, natomiast nie tylko z regionu, ale nawet z całej Polski przyszli studenci, słysząc, że jest to nowoczesny budynek z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i klinicznym, faktycznie chętnie składali do nas podania.
14: Agnieszka Bańkowska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Bydgoszczy. Powstanie nowoczesnego Centrum Stomatologii jest inwestycją w rozwój miasta i województwa kujawsko-pomorskiego, z czego bardzo się cieszymy. To ważne miejsce, które będzie łączyło działalność naukową i dydaktyczną oraz stwarzającą możliwości wykorzystania najnowocześniejszych metod kształcenia z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego. Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej w mieście Bydgoszczy. Najbliższe miejsce dla mieszkańców miasta Bydgoszczy jest Dobrcz. Cieszymy się na to. Jesteśmy w trakcie rozmów z rektorem, prorektorem, władzami Centrum Stomatologii w aspekcie uruchomienia oddziałów poradni stomatologicznej. Także to jest na razie etap rozmów. Dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy tutaj, możemy to miejsce otworzyć i jesteśmy z tego bardzo dumni.
10: Jak tylko dowiemy się czegoś konkretnego o uruchomieniu całodobowej przychodni stomatologicznej, poinformujemy o szczegółach na naszej antenie. Póki co trzymamy kciuki za studentów połamania zębów. Tak się mówi?
9: Tydzień w Bydgoszczy.
10: A teraz zapraszam do Młynu Frotera, gdzie od niedawna oglądać można nową, bardzo ciekawą wystawę. To okazja, by przyjrzeć się z bliska twórczości Bożeny Biskupskiej. O ekspozycji powie już teraz sama artystka. Posłuchajmy.
15: No bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że się znalazłam w Bydgoszczy. Może trochę wstępu. Tak naprawdę to pojawiłam się tutaj około 22 lat temu, kiedy był realizowany taki projekt Konstrukcja w procesie. Osobiście nie brałam w nim udziału jako artystka, ale brałam udział jako osoba towarzysząca temu wydarzeniu. To były niesamowite realizacje i w tym też międzynarodowe. No i później jakby bardzo się zafascynowałam tym budynkiem, ale on był jeszcze przed remontem. Długo przed remontem, ale w mojej pamięci. I jak się pojawiła ta możliwość pokazania mojej twórczości w tym miejscu, to się no, po prostu ucieszyłam i bardzo zafascynowałam, co tu może, będzie można znaleźć, jak postępowała ta renowacja. No i wydawało mi się, że mój głos jakiś artystyczny, czyli pojawienie się czasowe w tym wnętrzu, to też zostanie jakiś ślad, zostawi jakiś ślad po tej mojej wypowiedzi. No i zaczęliśmy pracować, prawda? Bo to nie jest tak, że myśmy przedwczoraj przyjechali z ciężarówkami i teraz będzie wystawa. Do tego trzeba było się przygotować, a tak naprawdę to zachęcił mnie bardzo bliski kolega i przyjaciel, i artysta, w ogóle cała rodzina jest bardzo utalentowana. To znacie państwo Sławka Janickiego i kompany, prawda? Albertina stała się kuratorką, jako jest osobą wrażliwą i też funkcjonuje w sztuce, więc zaczęliśmy myśleć o tej realizacji. No i na początku to było bardziej jeszcze okazałe. Potem okazało się właśnie, że trzeba troszeczkę zmienić koncepcję i wybrać jakiś zestaw. Tak się stało. Przede wszystkim zobaczycie państwo cykl rysunek rzeźby. To są rzeźby, ale dosyć nietypowe, bo one są spawane z drutów różnej grubości. Ich jest spora grupa, 46 obiektów. Stanowią taki obszar właściwie strukturalny i wypełnią salę i mam nadzieję, że uda nam się z nimi zrobić coś wyjątkowego, ponieważ w młynach sufity są bardzo niskie z racji konstrukcji i historii, a figury, rysunek rzeźby są wysokie. No i teraz trzeba było pogodzić to, że te rzeźby praktycznie będą na głowach dźwigały te sufity, natomiast pokazanie tych rzeźb zawsze robiliśmy w sposób taki trochę parateatralny, że wprowadzone światło ujawniało cień tych rzeźb, rozbudowany. Właśnie chcemy odwrócić sytuację, że cień się pojawi tylko na podłodze, jest taki przerysowany, a głowy będą dźwigać te sufity. Więc doświadczenie znowu moje z tymi moimi rzeźbami, które w innych przestrzeniach wyglądały zupełnie inaczej, to będzie bardzo ciekawe.
10: Na wystawie twórczości Bożeny Biskupskiej pod nazwą Czas jest byciem, bycie jest czasem zobaczymy ponad 90 prac, a ekspozycja potrwa do 6 stycznia. Za chwilę kolejne tematy.
9: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Niekiedy zaczyna się od drobnej zmiany w zachowaniu lub wyglądzie. Warto tego nie przeoczyć, bo wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na wyleczenie. I do tej uważności zachęca kampania Złota Wstążka, której organizatorem jest Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Jej oddział działający w szpitalu Jurasza informuje i edukuje przez cały rok, ale we wrześniu te działania się nasilają. Agnieszka Wynarska postanowiła odwiedzić bydgoski oddział fundacji, by zapytać o profilaktykę oraz porozmawiać z rodzicami dzieci, u których zdiagnozowano nowotwór. To historie niełatwe, często związane z codzienną walką i olbrzymią determinacją, ale we wszystkich najważniejsza jest miłość i nadzieja. Zapraszam do wysłuchania rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę.
16: Dzień dobry, Jolanta Sękowska, dyrektor oddziału Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową w Bydgoszczy. Wrzesień to tradycyjnie już od wielu lat miesiąc kampanii Złotej Wstążki. Jest to miesiąc, w którym szczególnie zwracamy uwagę na choroby nowotworowe u dzieci. Jest to miesiąc, w którym my mówimy, że powinniśmy być onkoczujni, czyli każda zmiana, która występuje u dziecka, a jest czymś, z czym się nie spotykaliśmy na co dzień, musi być sprawdzona, skontrolowana, zbadana, czyli pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka, rodziców, rodzinę, w lekarza pierwszego kontaktu, w nauczycieli, w opiekunów, aby bacznie przyglądać się naszym dzieciom i bardzo szybko reagować, bo wiemy, że czym szybsza reakcja, szybsze skontrolowanie, zbadanie, tym szybszy sukces wyleczenia.
17: Co powinno budzić niepokój?
16: Co? Stany podgorączkowe, siniaki, wybroczyny, bóle kości, takie infekcyjne, długie, przewlekłe stany infekcyjne muszą zwrócić uwagę rodzicom, aby to skontrolować.
17: Co przez ten cały miesiąc będzie się tutaj w klinice działo?
16: We wrześniu zorganizowaliśmy dla dzieci wiele wiele różnych warsztatów, wiele przedstawień i imprez. Będą się one odbywały w każdy wtorek i w każdy czwartek. Rozpoczęliśmy wczoraj pokazem kulinarnym kuchni Gazdówka, gdzie dzieci zapoznały się z takimi podstawowymi, tradycyjnymi potrawami góralskimi. Były oscypki, były smażone sery różnego rodzaju, zapoznały się też również z technologią powstawania tych serów. Oprócz tego mamy jeszcze takie warsztaty jak pokazy ratownictwa medycznego, mamy kino sferyczne, mamy jogę, mamy gongi, misy tybetańskie, mamy zajęcia z Akademii Chemika, czyli wulkany i ciekły azot. Oczywiście najbardziej lubiane przez dzieci musztardowe lody, czyli lody o bardzo dziwnych, niespotykanych smakach. Oczywiście też produkowane za pomocą ciekłego azotu. I kończymy miesiąc oczywiście kolejnym kulinarnym pokazem w wykonaniu pana Marcina Szukaja. W Polsce co roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy 1200 rodzin. Dlatego też równo z kampanią Złotej Wstążki we wrześniu rusza nasze przedsięwzięcie, a mianowicie Rakreaton. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zbieranie kilometrów. Musimy zebrać 1 200 000 kilometrów, aby uzyskać od naszych partnerów bardzo znaczącą kwotę w wysokości 120 tysięcy na potrzeby naszych dzieci. Można je zbierać za pomocą kroków, za pomocą biegania, za pomocą jazdy na rowerze. Każdy krok, każdy kilometr jest dla nas na wagę złota.
17: Jakie dzieci teraz aktualnie są na oddziale? Czy młodsze, starsze, bo to tak też pewnie różnie bywa?
16: Nie możemy ogólnie powiedzieć, w którym przedziale wiekowym jest większa częstotliwość zachorowania. U nas dzieci są w wieku od urodzenia aż do 18 roku życia. I one tak się właśnie chyba równo rozkładają. Czyli mamy i maluszki, i średnie dzieci, i już takie w wieku nastoletnim.
17: Niedługo czeka was też przeprowadzka, prawda? Bo tutaj centrum się buduje i będziecie też mieli nowe miejsce, taką fajniejszą, lepszą przestrzeń do pracy, do leczenia.
16: No, mamy obiecane i czekamy na to z utęsknieniem i no, będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli znajdziemy się w nowych pomieszczeniach, w większych pomieszczeniach i będziemy mieli lepszą taką logistykę na co dzień. No, czekamy. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy.
18: Nazywam się Jakub Tak. Jestem ojcem Iwa, który zachorował na ostrą białaczkę limfoplastyczną. Od 28 lutego zauważyliśmy u niego to, więc pojechaliśmy z nim do Grudziądza na oddział. Wykazali mu w krwi, że po prostu ma białaczkę i przetransportowali go razem z moją mamą, babcią jego, tutaj do Bydgoszczy, do szpitala. No i tak właśnie się nasza historia zaczęła. Zauważyłem po prostu, jak się bawił po prostu puzzlami i chrupki, a ty po prostu mi cały zbladł. W ogóle myślałem, że co zjadł coś, czy coś pokanie żołądka, czy coś, ale po prostu mi cały zbladł, nic nie mówił i od razu na oddział i przestraszyłem się, jak się mówi, bo tak naprawdę jest przy dzieciach, nie?
17: Czyli takie objawy pan zauważył, takie fizyczne u syna?
18: No, tak, po prostu się z tym blady zrobił i usta miał, zawsze miał czerwone, później miał całe blade i od razu pojechaliśmy, od razu. Dzwoniłem po mamę, bo mam jeszcze córkę, sam wychowuję, dlatego dzwoniłem, żeby moja mama pojechała, bo ja tam z dala od szpitala, jak się mówi, no ale co zrobić?
17: No, ale dziś pan jest synem w szpitalu już długo.
18: Tak, siedzę. Od 28 lutego siedzę z nim, no. Walczymy dalej. Dobrze znosi chemię teraz dobrze znosi, bo na początku to wiadomo, że są skutki uboczne, jak się mówi. A tak to ogólnie, dobrze. Ważne, że są, jak się mówi, są takie leki, że można wyleczyć z tego i walczyć te 2 lata z tym.
19: Walczyć.
18: I walczyć do końca. Ja bym powiedział tak, rodzicom, którzy mają dzieci, tak jak ja mam dzieci, tak jak są ojców wychowujących, którzy są dzieci sam, ja na przykład, jak są, mają rodzinę, bym powiedział tak, jak będą jakieś objawy u dziecka, to proszę na pewno jechać do szpitala, bo nic nie wiadomo, co w życiu nas spotka, nic nie wiadomo, co może to dziecko mieć w genach jakoś czy coś. Proszę przyjechać na oddział, bo to nic nie wiadomo, na jakim oddziale nawet wyląduje. Przykre jest naprawdę mówić takie coś, że jak ja tu jak tutaj przyszedłem, jak dzieci zobaczyłem w tej onkologii, to się złapałem za głowę i płakałem, bo to nikt tego nie przeżyje, jak ojciec nie przeżyje, czy matka nie przeżyje, jak ma dziecko zachoruje na białaczkę po prostu, czy na jakąś inną chorobę.
17: Co jest dla pana najtrudniejsze w tej chorobie teraz?
18: Dla mnie najtrudniejsze jest pogodzić się dom i szpital i córka.
13: Bo w domu córka jest
18: z babcią,
13: a pan większość czasu tutaj spędza.
18: Tak.
13: Czy ta rozłąka jest trudna?
18: No trochę tak, no bo wiadomo, że tęsknię.
13: Ta codzienność szpitalna też jest trudna.
18: No co zrobić, no ale nic na to nie poradzimy. Musi być tak, jak jest, bo innej opcji nie ma. My pół roku już leczymy, jeszcze półtora roku pewnie. Po prostu jesteśmy w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżamy na chemię i odjeżdżamy. Jak na przykład na tydzień pojedziemy do domu i za tydzień wrócimy na kontrolę, bo potem złe wyniki spadną, to zawsze zostajemy na oddziale i tak właśnie taka jest ruletka. To zależy od Iwa, od mojego syna, wyników po prostu, a tak to jest naprawdę dobrze.
13: Jeśli pan pozwoli, to zapytam jeszcze o taką sytuację rodzinną, bo czy pan musiał zrezygnować z pracy, żeby się synem zająć?
18: Tak, musiałem zrezygnować z pracy, wziąłem wszystko, jestem po rozwodzie. I dlatego trzeba było coś zrobić. W wyższych rangach są dzieci. A pieniądz to i tak jest, pieniądz jest, a pieniędzy nie ma później, tak to jest.
19: No, u Karolinki pojawiły się 2 lata temu śnieżki na nóżkach.
10: Mówi Wiesław Magalski, tata Karolinki.
19: Zrobiliśmy badanie podstawowe krwi, okazało się niski poziom płytek krwi, no i trafiliśmy tu na oddział onkologii. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku. Tu Karolinki był tak. No dalej czekaliśmy na dawcę. W granicach 5-6 miesięcy czekaliśmy, no dawca się znalazł. No przygotowanie do przeszczepu, chemioterapia była podawana, no później był sam przeszczep. No i tam powikłania po przeszczepie, no to wiadomo jest różnie jak to jest, nie? Bo to wiadomo jest inny szpik, przychodzi do organizmu i po prostu, no tak to już się dzieje. Czasami się bezinwazyjnie przeszczep przyjmuje, a czasami jest tak, że po prostu jest tak jak u nas było, nie? Takie komplikacje tam wychodziły. No ale teraz ogólnie jest dość dobrze. Jesteśmy teraz na etapie fotoferez. To są takie pozaustrojowe fotoferezy. Także są, krew jest pobierana, naświetlana, po prostu i wraca do organizmu, nie? Celem wzmocnienia odporności tutaj u Karoliny, nie? Także.
13: To można powiedzieć, że jesteście na końcówce leczenia? Dobrze to rozumiem? Nie wiem, czy to jeszcze za szybko, żeby tak powiedzieć.
19: Jeszcze troszeczkę, to jeszcze tak w granicach tak rok, 2 lata pewnie, nie? Jak będzie wszystko dobrze oczywiście. No może być czasami, że będzie szybciej, no to jest różnie. Nie? Z leczeniem, z tym to jest nieprzewidywalne, nie? Czasami myślisz, że jest okej, a na drugi dzień coś wyjdzie, że wyniki czy coś się zmieni po prostu, nie? Ale ogólnie tak jest, przeszczep się ogólnie przyjął, nie? Także teraz po prostu kwestia leczenia dalszego, nie?
13: Jak bardzo się zmieniło życie waszej rodziny po diagnozie?
19: No jak się dowiedzieliśmy, no to się tak po prostu o 180 stopni się odwróciło wszystko, nie? Wiadomo, nic nie było ważne, tylko po prostu teraz tylko kwestia leczenia, przyzwyczajenia się z tym, oswojenia po prostu, nie? Bo wiadomo, coś nowego, jak to leczyć, jak to się zachować, wiadomo, dodatkowo przygotowanie jedzenia specjalne, no specjalne troski, wszystko, nie? Podawanie leków, to wszystko, nie? Sterylność cała, wszystko, no wiadomo, po przeszczepie, nie? To żadnych roślin, żadnego kurzu, wszystko musiało być tak idealnie zrobione, nie? Dodatkowo wszystkie jedzenie spożone, owoce, wszystko musiało być tak przygotowane i świeżutkie, wszystko na te, nie? Także, no ale daliśmy radę, także teraz już jest coraz to lepiej, no wiadomo, trzeba też uważać na wszelkie jakieś tam infekcje, nieinfekcje, wszystko trzeba po prostu być na ten, maseczka jakaś, ochrona, wszystko, nie wiadomo, dezynfekcja rąk, czyli wszystko takie na te, nie? Pod kątem tego, żeby tu wszystko bezpiecznie było.
13: Często bywacie teraz, no w tych ostatnich czasie, tak, w szpitalu, więc ta organizacja życiowa też jest trudna pewnie, no, tak. Pogodzenie i opieki, pracy i też domu, który przecież też jest.
19: Dokładnie. No w granicach tak 2 tygodnie, 3 tygodnie, różnie, zależy. No teraz te fotoferezy mamy raz w miesiącu, przedtem były częstsze, co 2 tygodnie mieliśmy tak te fotoferezy. No jakieś podanie immunoglobulin, jakaś poradnia, no także z reguły tam 2-3 razy w miesiącu jesteśmy tutaj na oddziale, nie? Także to trwa już od 2 lat, nie? Także no cały czas tam jakoś to próbujemy organizować i z pracą, i z domem, i z rodziną, i z wyjazdami, ze wszystkim, także zamieniamy się. Raz żona, raz ja, no wiadomo, urlop, jakiś chwila wolnego, no to jak mi pasuje, jadę, jak żona ma wolne, żona jedzie, po prostu, no tak się uzupełniamy w tym wszystkim, nie?
13: Jak się czujesz?
20: Dobrze.
13: Zupę jesz, widzę. Dobry rosół? Mhm. Dobrze tu gotuję?
20: Nie, tu mama.
13: Mama. No i jak tutaj jest w tym szpitalu?
20: No, nie jest najgorzej, ale lepiej w domku, bo w domku jest inaczej.
13: Zabawki i swoje łóżko pewnie, co?
20: No tu jest trochę inaczej, ale wolę w domku.
0: Ciężko jest to wszystko wytrzymać, czy nie? Czy tata tutaj wspiera?
20: Nie chcę mieć tej choroby już. Chcę być już zdrowa. Już mi się nie chce tu przyjeżdżać. Chcę być już w domu cały czas. I chcę być tylko w domu.
0: Co lubisz robić?
20: Lubię jeździć na rowerze, grać w piłkę, badmintona, grać w jakieś karty, gry planszowe, jakieś różne gry fajne. W szachy lubię grać z tatą, bawić się na dmuchańcach. Mam prywatnego, bo nie mogłam takiego wspólnego z dziećmi, to mi kupili prywatnego i mam go na zawsze, prywatnego swojego. Lubię robić zadania, kolorowanki, rysować i bardzo wiele rzeczy lubię.
10: W ramach kampanii Złota Wstążka w szpitalu Jurasza odbywają się m.in. Akademia Chemika, pokazy kulinarne czy tworzenie domków i aut z drewna. A jeśli ktoś z Państwa zechciałby wesprzeć działania Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, może dołączyć do Rakreatonu. To wyzwanie sportowo-charytatywne, którego celem jest wspólne pokonanie 1 200 000 km. Nagrodą za powodzenie będzie wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Trafi do nich 120 tysięcy złotych. Kilometry można nabijać do 30 września, biegając, spacerując lub jeżdżąc na rowerze. A za chwilkę przyjrzymy się dużej inwestycji ze świata bydgoskiej kultury.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Ponad 400 milionów złotych to koszt modernizacji Filharmonii Pomorskiej. Chodzi nie tylko o generalny remont dotychczasowego obiektu, ale też o budowę zupełnie nowej części z podziemną salą kameralną. W związku z rozpoczęciem prac teren inwestycji wizytowała delegacja z Urzędu Marszałkowskiego. A i ja postanowiłem zobaczyć, jak sprawy mają się na miejscu. I tak wszedłem do sali koncertowej pozbawionej foteli i organów. Oto co na miejscu powiedział mi dyrektor Filharmonii Maciej Puto.
21: Chciałem zapytać o uczucia, jakie towarzyszą panu, gdy patrzy pan na ten obiekt w takim stanie.
22: Przyznam się szczerze, że mieszane. Nie spodziewałem się, że tak powiem, takich emocji, ale to już było kilka tygodni temu, w momencie, kiedy przekazywaliśmy gmach Filharmonii Pomorskiej firmie Unibep. Kiedy już wszystkie nasze meble, cały majątek był wyniesiony, łącznie z dziełami sztuki, które no nierozerwalnie są związane z Filharmonią w Bydgoszczy. Łza się trochę w oku kręci, ale jest nadzieja, że będzie więcej, piękniej i nowocześniej.
21: Coś pana zaskoczyło już na tym etapie? Jakieś sekrety się wyłaniają?
22: Nie. Właściwie o tym wszystkim wiedziałem. No, Filharmonię znam jeszcze z końcówki lat 80. Także pamięć jest jeszcze świeża. Za kilka dni będą odsłonięte freski we foyer i na ten moment też bardzo czekam, aby przypomnieć sobie, jak one wyglądają w naturze.
21: Jak ta sala będzie wyglądać już po remoncie? Sala główna.
22: Będzie identyczna, jak jest, tylko będzie nowa. Będzie wszystko odnowione. Fotele będą zupełnie nowe, ale będą miały identyczny kształt, a co najważniejsze, właściwości akustyczne. Bo fotele też tworzą akustykę. Po demontażu poszczególnych elementów z sali koncertowej są przez cały czas przeprowadzane badania akustyczne. Po wymontowaniu organów były badania, teraz po wymontowaniu foteli będą badania, po demontażu okładzin drewnianych na ścianach też będą badania i jeszcze osobne po zdjęciu żyrandoli.
21: To z jakiej z planowanych nowości pan jako dyrektor najbardziej się cieszy?

0: Bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca broni Katarzyna Stranskaja, radna Sejmiku Województwa, której oddam głos. Posłuchajmy jej argumentów.
1: Ja sobie pozwolę przedstawić moją prywatną opinię, ale myślę, że wszyscy radni będą w tym temacie zgodni. Chciałabym się odnieść do ustawy o dostępności i o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Osoby o szczególnych potrzebach to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, to również matki z małymi dziećmi, to również seniorzy. Ja w Bydgoszczy pojechałam i sprawdziłam te dwie biblioteki. Jedna na Ujejskiego, co prawda jest na parterze, natomiast jest w bardzo złym stanie technicznym. Tam są zbyt wąskie drzwi, nikt nie wjedzie na wózku. Do tego nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami. Nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w języku Braille'a. Ta druga biblioteka na Bohaterów Kragujewca znajduje się na pierwszym piętrze. Tam również nie ma windy, nie ma schodołazu, jest ona po prostu niedostępna. Zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, każdy obiekt publiczny musi się dostosować do tej ustawy. Albo wprost, albo zapewnić dostęp alternatywny. I to jest nasz obowiązek. Oczywiście biblioteki same w sobie stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast no nie możemy zapomnieć o tej dostępności, która, mam takie przekonanie, jest jeszcze czasem pomijana. Dodam jeszcze, że w odległości około kilometra dwóch od obu bibliotek są dwie w pełni dostosowane. Jedna jest na pierwszym piętrze, ale ma windę, ma toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Ona jest świeżo po remoncie. Znajduje się na ulicy Marii Konopnickiej, czyli od tej biblioteki na Ujejskiego. Jest w odległości około kilometra. Druga biblioteka jest na Kaczyńskiego. Ta dotyczy tej biblioteki na Bohaterów Kragujewca. Ona jest na parterze, jest też w pełni dostosowana. W niej odbywają się wspaniałe warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, bo biblioteka to nie tylko teraz wypożyczanie książek. To są takie, nawet mogę powiedzieć, domy kultury, w których dzieją się bardzo fajne rzeczy. Osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza i tak nie da rady wejść do tej biblioteki, więc kilometr, myślę, że to nie jest duża odległość do pokonania i mam takie poczucie, że to będzie zdecydowanie lepsze dla mieszkańców, żeby mogli mieć w pełni dostępne i w pełni dostosowane miejsca, gdzie będą mogli realizować swoje pasje.
0: Kwestia likwidacji filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca jest już niemal przesądzona, ale przy tym temacie warto zapytać o kwestię głównej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Tam przypomnę, trwały przygotowania do wielkiego remontu. Ostatecznie z niego zrezygnowano. Zamiast tego ma powstać zupełnie nowy budynek, kontynuuje radna Stranskaja.
1: I to jest kolejna sprawa. Ta biblioteka jest też niedostosowana. Mało tego, jest ona budynkiem objętym nadzorem konserwatorskim. To jest bardzo kosztowne wprowadzenie takich zmian. Natomiast nowy budynek, zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, musi być już dostosowany, ponieważ stosujemy tak zwane projektowanie uniwersalne. Tak, żeby wszystkie obiekty były dostosowane dla wszystkich i dostępne dla wszystkich.
0: A jakie są szczegóły dotyczące nowej siedziby biblioteki? Co z przetargiem? O to zapytałem marszałka Piotra Całbeckiego. Będzie krótko.
2: W tej chwili trwają prace koncepcyjne, funkcjonalno-użytkowe. Jak tylko będziemy mieć dokładne dane, co chcemy zbudować, ogłaszamy przetarg na wykonanie, na wolnienie wykonawcy dokumentacji.
0: Ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji spodziewane jest prawdopodobnie na koniec bieżącego roku lub na początek przyszłego. To pozwala mi estymować, że przetarg na budowę zostanie ogłoszony co najmniej w drugiej połowie 2027 roku. Trochę jeszcze zatem zaczekamy. Kwestia bibliotek to jednak nie jedyny temat, który jeszcze przed wakacjami wzbudził emocje. Warto przypomnieć jeszcze o planach związanych z budową zintegrowanej sieci kolejowej. Według zaprezentowanych w czerwcu zamierzeń głównymi beneficjentami z naszego województwa miałyby być Włocławek, Toruń i Grudziądz, bo to tam prowadziłaby centralna magistrala kolejowa Północ łącząca Warszawę z Trójmiastem. Bydgoszcz nie znalazła się na trasie tej właśnie magistrali, co zaniepokoiło radnego Sejmiku sejmiku Marka Gralika.
3: W ogóle się cieszymy, że taki projekt powstał, dlatego że no jest nadzieja, że on będzie realizowany. To nie jest kwestia 2, 3 czy nawet 5 lat.

0: ale dobrze, że tak jest, bo tak było w przypadku dróg typu autostrady, drogi szybkiego ruchu, on powstał bardzo dawno temu, no i w końcu w zasadzie już jest końcówka jego realizacji. Natomiast to, co mnie jako bydgoszczanina niepokoi i zasmuca, to fakt, że ta kolej wielkich prędkości troszeczkę mija Bydgoszcz, jeśli chodzi o połączenie z Gdańskiem, tak, żebyśmy mieli dojechać i do portu centralnego, to musimy jechać jakby z przesiadkami. Jest poprowadzona linia przez Włocławek, Toruń do Gdańska, ale omija Bydgoszcz i to jest bardzo duży minus i wydaje mi się, że to jest minus, który niestety pozostanie w tym planie, ponieważ on w tym całym wielkim projekcie, ponieważ jak rozumiem, on został przyjęty i tutaj już nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.
1: Mapa zintegrowanej sieci kolejowej to tylko i aż przedstawienie zamierzeń i rekomendacji, a nie opis infrastruktury ostatecznie zaplanowanej do budowy. Jest zatem jeszcze pewna szansa na zmiany korzystne dla Bydgoszczy, o co zresztą do ministra infrastruktury zawnioskował prezydent Rafał Bruski. W sprawie interweniował też wojewoda Michał Sztybel.
2: Znaczy, to jest przedłożona propozycja w ramach zintegrowanej sieci kolejowej przez Ministerstwo Infrastruktury. Ja liczę mimo wszystko na zmiany, które, że tak powiem, jeszcze pełniej włączyły województwo kujawsko-pomorskie, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
1: W sierpniu wojewoda Sztybel poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że niezależnie od rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej nastąpi podniesienie prędkości na trasie Bydgoszcz-Toruń do 200 km na godzinę. Taką możliwość już sonduje marszałek Całbecki. Nie wiadomo jednak, czy taki szybki pociąg łączący stolice naszego województwa jechałby przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym śladem wzdłuż drogi krajowej nr 80. Tam miała być poprowadzona linia tramwajowa, ale obecnie stanęło na pociągu. Zresztą oddam głos gospodarzowi Całbeckiemu, który z nowych planów zintegrowanej sieci kolejowej jest zadowolony.
3: Przypomnę, do tej pory przebieg ten, który był proponowany, właściwie omijał wszystkie nasze większe miasta. Owszem, miał przebiegać przez Grudziądz, no ale ani Toruń, ani Włocławek de facto, a dzisiaj mamy i Włocławek, i Toruń, i Grudziądz, więc no jest to na pewno drastyczna, pozytywna zmiana i ona będzie miała ogromny wpływ na rozwój całego regionu. Już nie mówię o tym, jak zbliży nas do świata, bo to jest oczywiste. Jeżeli w 70 minut dojedziemy do Gdańska, czy w podobnym czasie do Centralnego Portu Komunikacyjnego, wówczas na pewno trzeba zweryfikować plany rozwoju lotniska bydgoskiego. No, jest wiele rzeczy, które musimy uwzględnić w naszym nowym dokumencie.
1: No właśnie, o tych planach też dwa słowa powiedzmy, bo przed wakacjami w Urzędzie Marszałkowskim dyskutowano też o strategii rozwoju województwa 2030+, której przedłużeniem będzie nowa strategia 2035. Opozycja krytykowała realizację obecnej strategii, a to, że wykonanie założonych celów jest niskie, a to, że niektóre zadania nie są w ogóle ruszone. A jak patrzy na to marszałek?
3: Oczywiście są niektóre zadania szybciej realizowane, niektóre wolniej, a i też pojawiają się nowe, których wcześniej nie planowaliśmy. Zatem generalnie nie ma takich obszarów, których odnotowalibyśmy jakąś zapaść, problemy, więc pozytywnie i już dziś myślimy o nowej strategii do 35 co najmniej roku. Nie, żeby wydłużyć albo aktualną, czy zmodyfikować, ale uchwalić nową, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku. Więc rozpoczynamy cykl w tej chwili spotkań przede wszystkim z samorządowcami, ale nie tylko, bo też innymi środowiskami w naszym województwie, aby uzgodnić ich plany i wprowadzić je również do strategii rozwoju całego województwa. No i nowe rzeczy się pojawiają, no chociażby ostatnia deklaracja rządu o nowym układzie nowego systemu szybkich kolei. To przecież jest ogromna determinanta, od której właściwie zależy bardzo wiele kolejnych projektów, bo przecież ten kręgosłup komunikacyjny szybkiej kolei jest osnową, wokół której będą rozwijać się inne inwestycje kolejowe, drogowe, centra logistyczne, obszary inwestycyjne itd. Więc takich zmiennych jest trochę w systemie. Też pamiętajmy o nowym pomyśle Komisji Europejskiej na implementację, wdrażanie nowej perspektywy funduszy unijnych. Przypomnę, do tej pory negocjowaliśmy bezpośrednio z Unią Europejską nasze regionalne programy operacyjne. Teraz kraje członkowskie będą zarządzać całkowicie, dostaną do dyspozycji pulę wszystkich środków unijnych i to nie tylko z polityki spójności, ale na przykład wspólnej polityki rolnej. I w ramach tych wspólnych środków kraje członkowskie będą dopiero redysponować i uzgadniać z regionami, jakie będziemy realizować ostatecznie, w jakim kształcie będziemy ostatecznie wdrażać nasze regionalne programy operacyjne. No ale tak, to są nowe wyzwania, trzeba się trochę przestawić, no i bardzo blisko współpracować z rządem, ponieważ te strategie krajowe będą determinowały, co się będzie działo potem w regionach. I chyba dobrze, słusznie tak powinno być.
1: Walka regionów o unijne środki będzie zatem zażarta i stanie się niejako wewnętrzną sprawą kraju. Do tej pory o podziale środków dla województw decydowała Unia. Miejmy nadzieję, że te zmiany wyjdą Kujawsko-Pomorskiemu na plus.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam, odwiedźmy Urząd Marszałkowski, bo pod koniec sierpnia odbyła się tam sesja Sejmiku Województwa. Sesja na pewno nie przełomowa, ale myślę, że warto odnotować, co się na niej działo, a o kilka słów poproszę teraz marszałka Piotra Całbeckiego.
5: Rozkręcamy się po długiej wakacyjnej przerwie, ale to nie są banalne czy jakieś mniej ważne punkty, bo te sprawozdania to tak naprawdę istota naszej pracy. Patrzymy, czy decyzje wcześniej przez nas podejmowane na przykład w obszarze funkcjonowania rolnictwa, przecież mamy sprawozdanie Izby Rolniczej czy służb epidemiologicznych, sanitarnych. W tych sprawozdaniach widzimy obraz naszego województwa, więc są to niezwykle ważne rzeczy, bo są dla nas wskaźnikowe wręcz i pokazują, czy w jakim kierunku województwo się rozwija, czy poprawnie funkcjonują nasze instytucje i tak dalej.
1: I tak właśnie na sierpniowej sesji sprawozdanie przedstawił Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Posłuchajmy.
6: Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa jest utrzymany na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Obserwujemy mały wzrost w poszczególnych obszarach, w niektórych spadek, ale to są takie minimalne. W zakresie chorób zakaźnych chociażby jest to stała sytuacja epidemiologiczna. Obserwujemy pojedyncze wzrosty typu kleszczowe zapalenie mózgu, bądź też WZW, ale to są przypadki, bym powiedział, w ilości 10-11, więc tu mówimy o takim rzędzie wielkości. Nie jest to jakieś tu dramatyczne, ale w przypadku tych chorób zakaźnych jest to dla nas dosyć też szczególny alarm, ponieważ na przykład WZWA przenosi się bardzo szybko z człowieka na człowieka i powoduje duże ogniska epidemiczne. W zakresie tutaj nadzoru nad bezpieczeństwem nad wodą mogę powiedzieć, że też sytuacja poprawia się z roku na rok. Wszystkie nasze kąpieliska w roku 2025 były ocenione jako doskonałe bądź dobre, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że woda w kąpieliskach, z wyjątkiem tych okresów, kiedy monitorujemy zakwit sinic chociażby, to wtedy wydajemy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu takiego kąpieliska bądź też miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W pozostałych obszarach w żywności też obserwujemy dobrą tendencję, bo wzrost bezpieczeństwa, czyli poprawia się jakość i produktów spożywczych, i higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia bądź też obrotu. Ilość, tutaj bym powiedział, uchybień jest podobna jak w roku poprzednim, dlatego też myślę, że utrzymanie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest konieczne i potrzebne. W pozostałych obszarach, chociażby w obszarze profilaktyki zdrowotnej, mamy bardzo duży zasięg, bo objęliśmy swoimi programami blisko 2 miliony mieszkańców. Obserwujemy, jaka jest potrzeba i tam reagujemy. Także też mamy wdrożony od 2 lat program, taki kalendarz profilaktyki zdrowotnej w województwie. Każdy miesiąc podzielony jest na swój temat. Jeszcze w tygodniu mamy takie podtematy, także jednoczasowo w całym województwie realizujemy programy. Też ciekawostka, to od 2025 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również dystrybucję szczepionek przeciwko COVID. Zeszło to z centralnej dystrybucji na dystrybucję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak zresztą jak wszystkie pozostałe szczepionki do programu szczepień ochronnych.
1: Następna sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku zaplanowana jest na 28 września.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz o uwagę poproszę wszystkich kierowców. Niestety wciąż dochodzi do niebezpiecznych, a niekiedy tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Dlatego warto przypominać i apelować o przestrzeganie zasad mogących uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Właśnie dlatego zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której przedstawiono informacje, statystyki i porady związane z właśnie poruszaniem się w pobliżu przejazdów. Przygotowałem z niej wygodny skrót i tak oto zapraszam na antenę Przemysława Zielińskiego z Polskich Linii Kolejowych SA.
7: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej Bydgoszczy po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparciem w naszych działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów Polskich Linii Kolejowych. W tym celu modernizujemy przejazdy, tak jak ten za moimi plecami, ale także budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy akcję społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak dzisiaj w Bydgoszczy, ale także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, czy też warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, jest żółta naklejka PLK.
1: Znaczenie żółtej naklejki przybliży Mirosław Lewandowski z PLK, naczelnik sekcji eksploatacji w Bydgoszczy.
8: Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum dwie takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkiemu.
1: Aby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej, prowadzone są inwestycje i remonty. Niekiedy dochodzi też do pewnych zmian i taka też miała miejsce w Bydgoszczy. W ciągu ulic Inwalidów i Konduktorskiej przybliży je Mirosław Lewandowski.
8: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe. A po drugie, zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego. Otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
1: Za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiadają kierowcy, wynika z danych PLK. Warto więc spojrzeć na stronę bezpieczny-przejazd.pl i przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania przy przejazdach kolejowych.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz zapraszam do Torunia, gdzie wręczono marszałkowskie nagrody w dziedzinie muzealnictwa oraz, i od tego zacznę, dla przedstawicieli trzeciego sektora. Rodzynki pozarządówki to inicjatywa mająca docenić najciekawsze, najskuteczniejsze i najbardziej potrzebne inicjatywy organizacji pozarządowych. I tak się składa, że jednym z laureatów tegorocznego konkursu była Fundacja Bydgoszcz na Orientację. Nagrodzono ją za stworzenie zielonych punktów kontrolnych, a może raczej za tworzenie, bo kolejne wciąż powstają. Zresztą posłuchajmy, co miały mi do powiedzenia osoby tworzące fundację.
9: Ola Czerwińska.
10: Tomasz Grochowalski.
11: Z Fundacji Bydgoszcz na Orientację. Poproszę Was o przedstawienie, czym się na co dzień zajmujecie.
9: My promujemy biegi na orientację jako aktywność dla każdego i od 8 lat tworzymy wydarzenia w Bydgoszczy i okolicach biegu na orientację.
11: Proszę, mówi się, że Bydgoszcz to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, także chyba są tereny, żeby tę aktywność praktykować.
9: Z pewnością dużo miast zazdrości nam tego terenu. terenu.
11: I gdzie na co dzień biegacie?
9: Organizujemy my naprawdę w różnych miejscach, i w Lesie Gdańskim, i Paru w Cieleszyńskim na przykład, jeżeli trochę dalej. No nasza Puszcza Bydgoska, oczywiście też lasy na Miedzyniu. Naprawdę tam, gdzie się da, tam my jesteśmy, nawet w centrum Bydgoszczy.
11: Okej, celujecie swoją działalność do zawodowców, czy również do tych żółtodziobów, na przykład ja, gdybym chciał się spróbować?
10: Oczywiście zapraszamy.
11: Bo ja nic nie umiem.
10: Tak, to my wszystko pokażemy. Pokażemy kompas, pokażemy mapę. Nie trzeba biegać, bardzo szybko można chodzić i zwiedzać tereny zielone.
11: A i celem jest?
10: Celem jest odnajdywanie punktów za pomocą mapy i kompasu.
11: I nie można telefonu, naprawdę?
10: To znaczy awaryjnie można ze sobą wsiąść, ale no jakby zasady fair play w orientacji sportowej mówią, że nie używamy telefonu, nie używamy GPS-u do zorientowania się w terenie, tylko kompas i mapa.
11: Brzmi to świetnie. A w jakim celu to robicie? Chcecie promować sport? Chcecie może sportowe jakieś osiągnięcia zdobywać?
9: To nasza pasja i chcemy pokazać wszystkim, że to aktywność dla każdego.
10: My sami startujemy w zawodach na orientację. Mamy kilka tytułów sportowych.
11: To proszę się pochwalić.
9: Znaczy, moim największym osiągnięciem jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata w radioorientacji, ale również lokalnie w rajdach przygodowych też mamy spore osiągnięcia.
11: A co to radioorientacja?
9: Radioorientacja to forma orientacji, ale za pomocą mapy kompasu, ale oprócz tego mamy odbiorniki radiowe, a punkty w lesie to nadajniki.
11: Niesamowite. I to w Bydgoszczy da się uprawiać?
9: W tym momencie już niestety nie, ale to była dyscyplina, którą jeszcze niedawno można było uprawiać w Bydgoszczy.
11: No dobrze, to jeszcze zapytam na koniec, jakie są wasze plany na przyszłość? Czy macie jakiś taki duży event może, albo pomniejsze?
10: No teraz jesteśmy w trakcie tworzenia aren do biegu na orientację. Te areny stały się szlakami turystycznymi i jesteśmy w trakcie tworzenia już, powiedzmy, której areny?
9: 23
10: areny.
11: No, a znajdę to gdzieś w internecie.
9: Tak, na naszej stronie bno.bydgoszcz.pl lub na stronie szlakzpk.pl. Ale chciałabym przede wszystkim zaprosić na już w październiku rozpoczynamy nasz flagowe wydarzenie, czyli cykl biegów jesienno-zimowych, biegu na orientację, i są trasy dla rodzin z dziećmi i dla zaawansowanych, więc zapraszamy naprawdę wszystkich.
10: Jeszcze należy dopowiedzieć, że kilka z tych szlaków jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, i jeden ze szlaków w Toruniu na Barbarce jest specjalnie przystosowany dla osób niewidomych.
11: Rewelacja. No to co, widzimy się gdzieś na szlaku.
9: Zapraszamy.
10: Widzimy się, zapraszamy osoby niewidome i niepełnosprawne też. Zapraszamy, mogą dzięki temu wyjść z domu, ruszyć się i zażyć świeżego powietrza i troszkę ruchu.
1: Nagrody rodzynki pozarządówki wręczono w Toruniu, gdzie jeszcze chwilę zostaniemy, bo odbyła się tam też uroczystość wręczenia nagród Muzeion i Heridatis Seculorum. Honorową statuetkę Muzeion odebrała w jej trakcie Wiesława Wolna, historyczka i etnografka, zasłużona dla bydgoskiego muzealnictwa. Udało mi się z panią Wiesławą zamienić kilka zdań.
11: Czym jest dla pani dzisiaj otrzymywane wyróżnienie?
12: No, to jest takie podsumowanie tego, co wiele, wiele lat nad czym pracowałam. A wszystko związane było z utworzeniem w Bydgoskim Muzeum działu etnografii, który pokazałby też bydgoszczaną tak znaczącą część kultury polskiej, jaką jest kultura ludowa.
11: Jaką się dzisiaj miewa ten dział?
12: Dział się miewa dobrze, 40 lat już istnieje.
11: A czyli oddała go pani w dobre ręce?
12: W dobre ręce i rozwija się teraz bardzo.
11: Czego pani sobie albo temu działowi życzy na przyszłość?
12: Życzę, żeby otrzymał własne pomieszczenia osobne, bo teraz jest troszeczkę tak zależny od sal i tak dalej. A to też jest teraz w projektach.
1: Dzień Muzealnika obchodzimy co prawda w maju, ale nie stanie mi to na przeszkodzie, by dziś życzyć wszystkim osobom pracującym w muzeach w Bydgoszczy i okolicach wszystkich wszystkiego dobrego.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A Państwu dziękuję już za uwagę, bo czas naszego spotkania dobiegł końca. Życzę oczywiście samych cudowności, a tym, co nie lubią jesieni, szybkiego nastania zimy. Sam nie mogę doczekać się jarmarku bożonarodzeniowego. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.